0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.

0: promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Za nami Leny Krawic z numerem Again i witam ponownie wszystkich słuchaczy Akademickiego Radia Centrum. Mamy prawie 4 minuty po godzinie 7, czwartek 21 maja. No i zaczynamy jeszcze raz, jak zawsze, głowę do góry na 98.2 FM. Przed mikrofonem Jakub Grys, no i dziś będę odpowiadał za waszą pobudkę i mam nadzieję, że uda mi się wam pomóc. Na sam początek muszę przyznać, że przyszedł do nas kurier z listem, czyli z kawałkiem od zespołu Hej.

0: Reklama.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Łagodne kawałki z samego rana są spoko, ale czasem trzeba dowalić czymś mocniejszym. Cool i Andrzej Ciał na antenie Akademickiego Radia Centrum, 13 minut po godzinie 7, a my sprawdzimy sobie, czy w ogóle warto teraz wstawać. No, od razu przyznam, że tak, jest za naszymi oknami słonecznie, 15 stopni Celsjusza z samego rana, więc to jest naprawdę świetna informacja. No i po południu będzie równie słonecznie, temperatura w okolicach 22, aczkolwiek taką małą łyżką dziegciu w beczce miodu pod względem pogodowym jest to, że mniej więcej koło godziny 13-14 może spaść deszcz, ale taki bardzo maleńki, mrzawkowy wręcz można powiedzieć, więc dziś szykuje się naprawdę kapitalny dzień. A my teraz zmierzymy się, no właśnie, solówka z zespołem Europe, czyli One on One.

The Who, Behind Blue Eyes na 98 2FM. Klasyczek, bez wątpienia. No i takim klasyczkiem, jeżeli chodzi o godzinę, czyli no, 20 minut po godzinie 7, sprawdzimy sobie przegląd prasy, co takiego się dzieje w naszych okolicach. No i na sam początek, Kurier Lubelski z bardzo ważną informacją. Przebudowa Unii Lubelskiej weszła w nową fazę. Krok do otwarcia mostu. Beton pojawił się na płycie głównej mostu na Bystrzycy. Powstańcy go w ramach przebudowy Alei Unii Lubelskiej. Roboty trwające od prawie roku pochłonęły już prawie 20 milionów złotych, czyli dopiero 30% kwoty, na którą opiewa kontrakt. Warto dodać, że jeszcze prace przy przebudowie Alei Unii Lubelskiej ruszyły w czerwcu 2025 roku i zgodnie z kontraktem powinny potrwać jeszcze rok, a konkretniej w umowie jest to 12 maja 2027 roku. Są jednak opóźnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego, a my sprawdzimy, co przygotował sobie dla nas Dziennik Wschodni. Czytamy sobie. Kontrola Puławskiego Obserwatorium Astronomicznego. W starostwie powiatowym w Puławach trwa kontrola z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Sprawdzana jest trwałość projektu wartego prawie 900 tysięcy złotych, czyli modernizacji obserwatorium przy ulicy Filtrowej z udziałem wysokiej unijnej dotacji. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego, a my teraz ruszamy w stronę Mississippi, które znajduje się w ogniu. Organek, już teraz.

0: 29 minut po godzinie 7. Sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja na naszych ulicach. Przegląd informacji drogowych. No i na sam początek ostrzeżenie klasycznie o tym, że Aleja Tysiąclecia jest na ten moment zakorkowana w stronę Ronda Dmowskiego. Podobnie sytuacja ma się w Alejach Racławickich, ale tam już mówimy o korkach w każdą stronę. W stronę Krakowskiego Przedmieścia, w stronę Ronda Krwiodawców, w stronę Somińskiego. Głęboka też problem z przejazdem w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką. Skrzyżowanie Wolskiej i Fabrycznej również napotkacie tam problem. No i też spory problem z przejazdem napotkacie na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Tyle, jeżeli chodzi o moje informacje drogowe, ale przypuszczam, że wiecie więcej rzeczy ode mnie, więc możecie wysyłać też swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
4: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
5: Konisz własne cię.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
1: Radio Centrum. Największej lokalności.

Grandson i kawałek Brain Rot. No jak mamy taki tytuł, to warto powiedzieć o jakiejś, jak to się mawia, ciekawostce. No i teraz sprawdzimy sobie, co się dzieje, bo pojawiła się informacja o sensacyjnym odkryciu na Lubelszczyźnie. No i teraz dam wam tak z 2 sekundy na zastanowienie. No i jeżeli strzeliliście, że chodzi tutaj o odkrycie szczątek walenia sprzed 38 lat, no to trafiliście w 10. A gdzie się znajdują te szczątki? Już wam, drodzy słuchacze, mówię. Na terenie kopalni bursztynu około Lubartowa. No i odkryto, że zwierzę żyło około właśnie 38 milionów lat temu. No i z pierwszym znanym waleniem z epoki eocenu, czyli z czasów jeszcze, kiedy, no właśnie, większość terenów polskich znajdowało się pod wodą. Taka ciekawa ciekawostka, jak wspominałem, było o królu mórz, to teraz może królem naszej anteny zostanie zespół Kings of Leon.

Strachy na lachę z kawałkiem. Twoje oczy lubią mnie, a ja was, drodzy słuchacze, postraszę informacją, z którą no na pewno nie polubimy się, a chodzi o konkretnie informację dotyczącą Mystic Festival, bo okazało się ostatnio, jak poinformowali organizatorzy festiwalu, jak i również zespół Static X, no to dostaliśmy właśnie informację o tym, że Static X nie zagrają. A dlaczego? No według ich informacji jest to związane z problemami zdrowotnymi, poważnymi członków, a przynajmniej jednego z członków zespołu Static X, którego nie wiadomo, aczkolwiek i tak Mystic Festival oczywiście dalej się odbędzie w dniach od 3 do 6 czerwca w Stoczni Gdańskiej.

kolejny klasyk na antenie akademickiego Radia Centrum, Steppenwolf i numer Born to be Wild. Swoją drogą wszystkiego najlepszego dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy dziś obchodzą urodziny. Happy birthday, jak to się mawia po angielsku, no ale też życzymy wszystkiego najlepszego solenizantom, którzy obchodzą swoje imieniny. I do tego zacnego grona należy Wiktor, Lena, Krzysztof oraz Tymoteusz. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz życzę ja oraz cała redakcja akademickiego Radia Centrum. Bierzemy się dalej po budkę Radio Bagdad. Nieudacznie już teraz, a my usłyszymy się już o godzinie 8.

0: Duncan Jones i kawałek My Little R&R na 98.2 FM, a jak już na zegarach mamy już równo godzinę ósmą, no to ruszamy z wydarzeniami na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Miliony złotych popłyną na rozwój rowerowego Roztocza. O tym za chwilę. Powiemy też o nowo zapowiedzianych atrakcjach na Świdnik Air Festival oraz dzisiejszym spotkaniu z NFZ w ZUS.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Rowerowe Roztocze zyska ponad 100 km nowych tras. Region otrzyma milionowe wsparcie na inwestycje. Władze województwa lubelskiego oraz przedstawiciele Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego podpisali dwie umowy dotyczące budowy infrastruktury rowerowej w regionie. Projekty łącznej wartości 263 milionów złotych zakładają powstanie ponad 125 km dróg pieszo-rowerowych, które połączą Kraśnik z siedliskami w gminie Lubycza Królewska i uzupełnią centralny szlak rowerowy Roztocza. Inwestycje obejmą zarówno miasta, jak i tereny wiejskie. Wzdłuż tras pojawią się miejsca obsługi rowerzystów, parkingi oraz punkty ładowania rowerów i skuterów elektrycznych. Samorządowcy podkreślają, że przedsięwzięcie ma zwiększyć atrakcyjność turystyczną Roztocza i zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych form transportu. Realizacja projektów potrwa do końca 2028 roku. Według wyliczeń z nowych tras ma korzystać nawet 185 tysięcy osób rocznie. Legendarne Pipery pojawią się w Świdniku. Historyczne maszyny wzbogacą program Air Festival. Organizatorzy zapowiedzieli kolejną atrakcję tegorocznej imprezy. Podczas pokazów, które odbędą się 13 czerwca, publiczność zobaczy dwa kultowe samoloty Piper Cub w wersjach L4H oraz J3, od lat uznawane za symbol klasycznego lotnictwa. Obie maszyny mają bogatą historię związaną z II wojną światową i zostaną zaprezentowane w barwach nawiązujących do wojennych jednostek z Bliskiego Wschodu oraz Włoch. Jednym z samolotów będzie też latający eksponat Muzeum Lotnictwa Polskiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS zachęca do profilaktyki chorób płuc. Nadchodzi okazja do bezpłatnego skontrolowania stanu swojego zdrowia. Wydarzenie odbędzie się dziś w godzinach 10-12 w sali obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie przy ulicy Zana 38A. Do darmowych badań będzie mógł przystąpić każdy bez potrzeby wcześniejszej rejestracji.
2: Tematem przewodnim tego spotkania będzie profilaktyka chorób płuc. Na miejscu specjaliści przeprowadzą badania spirometryczne, pomiary poziomu glukozy we krwi, a także analizę składu ciała na mobilnym analizatorze wraz z omówieniem jej wyników. Będzie można również wykonać podstawowe pomiary jak ciśnienie tętnicze, tętno czy saturacja. Eksperci z NFZ odpowiedzą na pytania dotyczące programów profilaktycznych i zdrowego stylu życia.
1: Mówi Agnieszka Paluszek, organizatorka spotkania z oddziału ZUS w Lublinie. Dyżur będzie realizowany przez ekspertów z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicieli Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Akademii w SEI. Jest to kolejna taka akcja w ramach cyklu Spotkaj się z NFZ w ZUS. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Ignacego Chodowskiego będzie kapitan szczypiornistów AZS UMCS Lublin Adam Pytka. W dzisiejszym programie podsumujemy ostatni sezon w wykonaniu uniwersyteckiej drużyny. Oprócz tego powiemy m.in. o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w lubelskiej piłce ręcznej. Zostańcie z nami.
0: Zostańcie z nami, bo jeszcze mamy do sprawdzenia prognozę pogody, a ta jest naprawdę doskonała. 16 stopni Celsjusza na termometrach, jest słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Biometr na ten moment jest korzystny, no i na ten moment również jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 8. Zaczynamy drugą część Głow do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Jakub Gres przed mikrofonem z tej strony. Niezmiennie i gramy oczywiście do godziny 10. Na sam początek drugiej części pozwiedzamy sobie Amerykę razem z zespołem Rammstein.

0: Monstrum.
1: Poranna rozmowa Radia Centrum.
2: Mamy czwartek, minęła 8:10, a to oznacza, że przyszedł czas na kolejną odsłonę porannej rozmowy akademickiego Radia Centrum. Tym razem w wydaniu sportowym. Moim dzisiejszym gościem jest kapitan naszych lubelskich szczypiornistów drużyny AZS UMCS Lublin, Adam Pytka. Dzień dobry, Adam.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zakończyliście niedawno kolejny sezon ligowy, który zakończyliście na 9. miejscu. Jak byś podsumował ten sezon kogoś, kto może trochę mniej śledził właśnie piłkę ręczną w tym sezonie?
3: Przede wszystkim był to sezon dwóch połów. Pierwsza część sezonu nieudana dla nas, nie najlepsza, bo wygraliśmy chyba tylko 4 spotkania. Druga zaś już zdecydowanie na plus, dużo meczy u siebie. Podnieśliśmy się, dużo nowych zawodników też przede wszystkim mieliśmy w tym sezonie, więc musieliśmy się zgrać, budować wszystko od początku i myślę, że nam się pod koniec to już udało.
2: Co było twoim zdaniem kluczowe, żeby właśnie ta druga połówka sezonu była bardziej udana? To zgranie, czy też po prostu każdy z zawodników trochę podniósł poziom jakości, którą prezentował na parkiecie?
3: Myślę, że zarówno to i to z trenerem Achrukiem nie jest ciężko podnieść swój poziom jakości. Jest to naprawdę bardzo dobry trener, który szczególnie z młodymi zawodnikami potrafi pracować, a też musieliśmy po prostu dotrzeć się, zgrać się i myślę, że to zaowocowało.
2: Twoim zdaniem potencjał w następnych sezonach jest na to, żeby właśnie jeszcze osiągać wyższe rezultaty, czy to zależy też od tego, ilu zawodników pozostanie w waszych szeregach, a ile opuści właśnie lubelską drużynę?
3: Myślę, że potencjał jest zdecydowanie na wyższe miejsce niż to 9. w tym sezonie. Wiem, że w tej drużynie brzmi ogromny potencjał i że w przyszłym sezonie jesteśmy w stanie podnieść się i pokazać jeszcze wyższy poziom.
2: Przejdziemy teraz trochę do tematów ogólnie piłki ręcznej, ponieważ jesteśmy też świeżo po poznaniu dwóch spadkowiczów z Orlen Superligi. Na pewno, Adam, też śledziłeś to, co się działo w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej i chciałbym cię zapytać o to, czy uważasz, że spadek KS Lotto Puławy oznacza też definitywny koniec piłki ręcznej właśnie w Puławach?
3: Nie chcę wyrokować, bo też nie znam tej sytuacji tak w 100%, chociaż z tego, co słyszałem od moich znajomych, którzy tam grają i od ludzi blisko związanych z tą drużyną, myślę, że faktycznie może być to koniec tej zasłużonej drużyny.
2: Grasz w piłkę ręczną od wielu lat, zresztą miałem przyjemność też z tobą grać. Uważasz, że jest to dyscyplina, którą trochę mało się wykorzystuje w kwestii tych sportów drużynowych? Wiadomo, że teraz prym wiodą czy siatkówka, czy przede wszystkim piłka nożna, ale piłka ręczna trochę zeszła na dalszy plan. Co twoim zdaniem może być kluczowe do tego, żeby podnieść właśnie poziom promocji, ale też ewentualnie jak można właśnie tą piłkę ręczną promować w naszym kraju?
3: No, na pewno zgodzę się tutaj, że piłka ręczna nie jest na swoim optymalnym poziomie w Polsce. Niestety piłka nożna, siatkówka i inne sporty drużynowe zdecydowanie wyprzedziły już ten piękny sport, jakim jest piłka ręczna. Moim zdaniem przede wszystkim trzeba byłoby podejść do szkolenia młodzieży zupełnie inaczej. Myślę, że tutaj jest problem. Nie jestem zwolennikiem szkół mistrzostwa sportowego, które są, z których głównie bierze się zawodników do najwyższych klas rozrywkowych, czy też kadr narodowych, juniorskich, czy też później seniorskich. I uważam, że tutaj powinno się zmienić przede wszystkim to podejście do tego sportu.
2: Właśnie ten sport, który jeszcze niedawno przecież święcił triumfy w 2015 roku, kadra Michaela Biglera zdobyła brązowy medal, a później od igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku tak naprawdę zaliczamy ciągle regres. Czy twoim zdaniem wynika to też z tego, że jednak nie stawiamy właśnie na Polaków w Orlen Superlidze? Przypomnijmy, że zarówno drużyna z Kielc, jak i z Płocka głównie składa się z zawodników zagranicznych.
3: Nie szukałbym może problemu w tym, że tych Polaków nie wykorzystuje się w 100% w tej polskiej Superlidze, bo tych Polaków po prostu nie ma na odpowiednim poziomie. Jeżeli by byli, to zarówno Kielce, jak i Płock, czyli dwie najmocniejsze drużyny w Orlen Superlidze, na pewno by na tych Polaków stawiały. Jednak w tej sytuacji, no jednak to zawodnicy zagraniczni wiodą prym i dlatego tak się dzieje, że Kielce i Płock stawiają głównie na właśnie obcokrajowców.
2: Nie wiem, jakie ty odnosisz wrażenie, ale mi wydaje się, że przede wszystkim z tych roczników właśnie w okolicach 2005-2004, czyli takich młodych zawodników, nie ma wystarczającej jakości, ale też problemem jest to, że oni, jeśli nie dostają szansy tu, to wyjeżdżają gdzieś za granicę i często się tam nie odnajdują. No, przykładem takim antytezą tego stwierdzenia może być Andrzej Widomski, który też był wyjątkowym talentem w naszej lubelskiej skali, no i teraz gra w drużynie z Macedonii Północnej, która zresztą grała w tej edycji Ligi Mistrzów.
3: Andrzej na pewno jest ogromnym talentem wciąż i zdecydowanie jest antytezą, o której wspomniałeś. Przede wszystkim był to człowiek bardzo pracowity, nadal na pewno jest bardzo pracowity, któremu niestety kontuzje też troszkę pokrzyżowały rozwój, ale tak, zgodzę się, że jest kilka grupa Polaków, której nie powiodło się za granicą i myślę, że ciężko będzie odwrócić ten trend, ponieważ sam widzę to, bo rywalizuję na co dzień z najmłodszymi wychowankami szkół mistrzostwa sportowego, którzy moim zdaniem nie mają takiego talentu, nie mają takiego potencjału jak zawodnicy sprzed kilku lat.
2: Chyba oprócz tego talentu warto by miał, jeśli już się tego talentu nie ma, to wypadałoby mieć jakieś wyszkolenia. Tego wyszkolenia też nie ma i tej techniki też nie ma. Ty, jak rozmawiasz właśnie ze swoimi młodszymi kolegami czy z osobami, które właśnie opuściły niedawno SMS-y, to masz taki pewnego rodzaju taką wiedzę, czego oni tam tak naprawdę przez te 4 lata uczą, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe, co można powiedzieć o takim naszym modelu szkolenia, czy on w ogóle istnieje.
3: Myślę, że na pewno jakiś istnieje, jednak jaki, no to aż takiej wiedzy myślę, że nie posiadam. Przede wszystkim Szkoły Mistrzostwa Sportowego wydaje mi się, że stawiają na grę szybką, dużo kontr, czy to w pierwsze tempo, czy w drugie tempo, wysoka obrona. No ale czy to zdaje egzamin? No jak widać po wynikach seniorskiej kadry narodowej przede wszystkim, no na razie nie, bo ta radzi sobie bardzo słabo, chociaż chciałbym, żeby było inaczej.
2: Na waszym poziomie rozgrywkowym można powiedzieć, że jest już to taka dyscyplina, która jakoś przypomina tą na najwyższym poziomie, czy jednak ta różnorodność tego, jaki poziom prezentują te drużyny u was w lidze, jest jednak widoczna?
3: Oczywiście nie ma co ukrywać, że nie jest to najwyższy poziom, nie jest to Liga Mistrzów, czy nawet Superliga, jednak choćby patrząc na drużynę, w której ja gram, no to trenujemy codziennie. Nasz trener bardzo dużo od nas wymaga, nie ma co ukrywać i na pewno staramy się być jak najbardziej profesjonalni w tym, co robimy.
2: Już jutro rozpoczynacie finał Akademickich Mistrzostw Polski w Opolu. Z jakimi nadziejami wyruszacie na ten turniej? Wiadomo, że w poprzednich latach udawało wam się przywozić z tej imprezy brązowy i srebrny medal.
3: Tak właśnie jak powiedziałeś. Rok temu udało nam się zdobyć brązowy medal, 2 lata temu w Opolu srebrny i w tym roku wypadałoby, żeby był złoty, a tak całkowicie poważnie, to aspiracje zawsze są wysokie, bo jesteśmy drużyną akademicką i chcemy te medale akademickie przywozić do Lublina, więc mamy nadzieję, że i w tym roku nam się to uda.
2: W tych drużynach, z którymi rywalizujecie, napotykacie na jakichś zawodników, którzy na przykład są w Orlen Superlidze, czy to są tylko zawodnicy z takiego poziomu ligi centralnej, czy nawet niższych klas rozgrywkowych?
3: Oczywiście są zawodnicy z Orlen Superligi, choćby w Opolu, ta drużyna składa się, w Politechnice Opolskiej, ta drużyna składa się głównie z zawodników Superligi, z Gwardii Opole i na pewno to jest co roku murowany kandydat do złota.
2: Moim dzisiejszym gościem był kapitan szczypiornistów AZS-u MCS Lublin Adam Pytka. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Radio Centrum.
0: Na więcej lokowniście! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj

Radio Centrum.

0: Counting Crows i kawałek Mr. Jones na 982 FM. 28 minut po godzinie 8, a co za tym idzie, tym akcentem dobiliśmy do półmetka naszej dzisiejszej audycji i z tej okazji sprawdzimy sobie informacje drogowe. Co takiego się wyrabia? No na ten moment widzę, że sytuacja się pogorszyła w Alei Solidarności od strony Lubomelskiej oraz od strony Bolesława Prusa. Niezmiennie problemy z przyjazdem napotkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. Tak samo wygląda sytuacja na skrzyżowaniu Wolskiej oraz Fabrycznej, na skrzyżowaniu Nadbystrzyckiej z Głęboką, no i z samej Głębokiej w stronę Semińskiego oraz w stronę Filaretów, tam też są małe korki. Przypominam o tym, że również możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515 515 982. Oczywiście te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Are you ready through the darkness? This is Jurgen from 69 Eyes.
4: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
5: We are Das Ich.
6: Hello everyone, it's from Moonspell.
7: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
8: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Reklama.
12: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

21 minut do godziny 9. Foo Fighters w zdecydowanie cięższej formie. Asking for a Friend, czyli kawałek z ich ostatniej płyty Your Favorite Toy. Foo Fighters warto wskazać w ogóle, może inaczej, w ogóle czwartek zapowiada się jako miesiąc skąpany właściwie w potężnych koncertach. No bo właśnie, Foo Fighters zagrają 15 czerwca w Warszawie. Świetna informacja, ale na Narodowym. To już ta gorsza informacja. Ale też następny zespół, który zagra po raz kolejny w naszym kraju, to jest oczywiście Guns N' Roses. Zagrają w Gliwicach aż dwa koncerty, 4 i 6 czerwca w Praise Zero Arena. Ostatnim razem, gdy Gunsi przyjechali do naszego kraju, no to trzeba przyznać, że Axl Rose był w dosyć niezłej formie wokalnej. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. A na razie możemy się nacieszyć Gunsami na naszej antenie. Sweet Child O' Mine już teraz.

0: Już za chwilę będziemy mieli na zegarach kwadrans do godziny 9. No i jak zawsze o tej porze sprawdzamy sobie imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli zbiór najciekawszych propozycji koncertowych. Zaczynamy od wydarzenia, które odbędzie się już jutro, czyli 22 maja o godzinie 19 w klubie Graffiti. No i to będzie niemała gratka dla fanów muzyki metalcorowej i nu-metalowej, bo w Graffiti zagrają aż 4 naprawdę kapitalne zespoły. Mówimy tutaj o formacjach Wirefall, Snowblind, My Own Abyss oraz Dead Dew. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. Uciekamy z naszego Lublina w stronę stolicy. 10 czerwca właśnie w Warszawie na Turwarze zagra dla nas formację A Perfect Circle, czyli zespół założony przez Billy'ego Howardella i Maynarda Jamesa Keenana. No to jest podstawa absolutna, jeżeli chodzi o rock alternatywny, metal alternatywny. No zdecydowanie klasyk, jedna z najciekawszych propozycji koncertowych czerwca. Warto również wspomnieć, że jako support wystąpi Jenny Beth, czyli wokalistka zespołu Savages, więc będzie też i mała gratka dla fanów muzyki postpunkowej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie organizatora. No i na sam koniec wracamy do naszego pięknego Lublina, a konkretniej do Fabryki Kultury Zgrzyt. 12 czerwca o godzinie 20 odbędzie się kolejny bardzo ważny koncert, aczkolwiek w tym wypadku mówimy o koncercie szczególnie ważnym dla polskiej sceny rockowej. Legionerka ostatni raz w Lublinie, no i też będzie to jego jeden z ostatnich koncertów w karierze, gdyż Legionerka wyrusza oczywiście w pożegnalną trasę koncertową. Trasa, która jest symbolicznym zwieńczeniem jego 40-letniej kariery na scenie, więc szykuje się nam no, bez wątpienia monumentalne wydarzenie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

The Lunatics, kawałek plamy, a ja bym splamił swój honor, gdybym nie powiedział w ramach naszego kącika koncertowego o Welcome Sessions, trzecia edycja wspólnej inicjatywy Fabryki Kultury Zgrzyt i naszej, czyli Radia Centrum. No wydarzenie bardzo ważne, bo to impreza charytatywna, prowadzona jest wtedy w ramach koncertu Zbiórka na Psy z Bronic, no a wszystko to okraszone kapitalną muzyką thrash metalową zespołów z naszych okolic, czyli formacji D-Wazies, Hate Rage oraz Headshot 5.

0: Godzina 9 na naszych zegarach, więc drodzy słuchacze, robimy małą przerwę od muzyki i sprawdzimy sobie, co takiego się dzieje. Wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum już teraz.
1: Zaskakujący finał wypadku w Lublinie, o tym za chwilę. W wydarzeniach również o kolejnej edycji Spacerów Lublin z przewodnikiem oraz w tajemnicach branży beauty.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Zaczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dzisiaj litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł. 50 groszy, benzyny 98 7 zł. 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 97 groszy. Zmiany są efektem sytuacji na rynku hurtowym oraz obowiązujących obniżek podatków, które mają pozostać w mocy do końca maja. Finał zderzenia aut w Lublinie wywołał dodatkowe pytania funkcjonariuszy. Za kierownicą jednego z pojazdów siedział nastolatek. Do zdarzenia doszło we wtorek po południu na skrzyżowaniu ulic Willowej i Kaskadowej. Według ustaleń policji kierowca Audi jadący w stronę ulicy Poligonowej uderzył w Toyotę. Mimo stłuczki nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jak się okazało, za kierownicą Audi siedział 16-latek. Funkcjonariusze ustalają teraz, kto pozwolił nieletniemu prowadzić auto. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chcesz odkryć tajemnice naszego miasta? Lato będzie pełne opowieści z Koziego Grodu. Już 4 czerwca ruszy kolejna edycja akcji o nazwie Poznaj Lublin z przewodnikiem. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców Lubelszczyzny, jak również zainteresowanie regionem wśród potencjalnych turystów.
2: Podczas długiego weekendu czerwcowego, czyli od czwartku 4 czerwca do niedzieli 7 czerwca, na spacer z przewodnikiem wybrać się można będzie codziennie. W lipcu i sierpniu zaprosimy na zwiedzanie w czwartki i piątki o godzinie 17 i w soboty i niedzielę o 13, a we wrześniu w piątki o 17 i sobotę o 13.
1: Mówi Małgorzata Lipska-Bojchuk z lokalnej organizacji turystycznej Metropolii Lublin. W zależności od harmonogramu wydarzeń w akcji udział weźmie kilkunastu przewodników. Tematy tegorocznych spacerów to m.in. Lublin, miasto na siedmiu wzgórzach czy koziołkowe opowieści, spacer rodzinny.
2: W harmonogramie znalazły się spacery szlakiem popularnych zabytków i legend, ale też spacery dedykowane rodzinom z dziećmi, spacer lubelskim szlakiem filmowym, czy na przykład wycieczka inspirowana poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Nie zabraknie też spacerów w języku angielskim, te odbywać się będą w wybrane sobotę o 14. Wszystkie wycieczki startują z Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście tuż za Bramą Krakowską.
1: Dodaje Małgorzata Lipska-Bojchuk. Zainteresowani udziałem w spacerze mogą nabyć bilety bezpośrednio w Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3, jak również online za pośrednictwem portalu internetowego evenea.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie przewodnik.lublininfo.com. Czego nie wiemy o branży beauty? Już niebawem rozpocznie się 4. studencka konferencja kosmetyczna. Wydarzenie jest kierowane do studentów i doktorantów interesujących się chemią, biologią oraz medycyną. Prelegenci mogą zaprezentować swoje badania i abstrakty w dwojaki sposób – poprzez przygotowanie tradycyjnego ustnego wystąpienia lub wykonanie posteru. Organizatorzy zachęcają zarówno do czynnego, jak i biernego uczestnictwa. Na koniec wydarzenia komisja wyłoni najlepsze prezentacje spośród obu kategorii.
3: Wydarzenie jest poświęcone szeroko pojętej kosmetologii. Od nowoczesnych trendów i innowacyjnych technologii produkcji kosmetyków przez zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania w branży, aż po analizę skuteczności oraz wpływu składników aktywnych stosowanych w kosmetykach.
1: Informuje Wiktoria Wojtaś, sekretarz Koła Naukowego Bioaktywni. Konferencja odbędzie się 22 maja na Wydziale Chemii UMCS w Auli A na parterze budynku. Do udziału obowiązywały zapisy.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Aston Villa, triumfatorem Ligi Europy, zespół Matiego Kesza, który rozegrał pełne 90 minut, pokonał w finale SC Freiburg 3-0. Dla ekipy z Birmingham to pierwsza wygrana w europejskich rozgrywkach od ponad 40 lat. Zwycięstwo we wspomnianym pucharze jest również wyjątkowe dla trenera De Vians. Unai Emery sięgnął po swoją 5. Ligę Europy w trenerskiej karierze. Przejdźmy do siatkówki. Reprezentacja Polski przegrała w pierwszym spotkaniu turnieju Silesia Cup z reprezentacją Serbii 2-3. Warto jednak dodać, że w składzie biało-czerwonych w tym meczu kibice mogli obserwować wiele nowych twarzy. We wspomnianej rywalizacji mieliśmy również lubelski akcent. W pierwszej szóstce Polaków wystąpił zawodnik Bogdanki Luk Lublin Mikołaj Sawicki. Natomiast w drugim wczorajszym spotkaniu reprezentacja Ukrainy przegrała z kadrą Bułgarii 1-3. Kolejne spotkania turnieju Silesia Cup zostaną rozegrane już jutro. Dużo działo się również poza parkietem do gry w siatkówkę. We wczorajszy wieczór odbyła się bowiem gala Polskiej Ligi Siatkówki. W kategorii dla najlepszego siatkarza wygrał Mateusz Bieniek, najlepszą zawodniczką Tauron Ligi została wybrana natomiast Katarzyna Zaroślińska-Król. Zwycięzców w pozostałych kategoriach możecie znaleźć na stronie centrum.fm. Na koniec tenis. Trwają eliminacje do turnieju wielkoszlemowego French Open. Swój kolejny mecz rozegra dzisiaj Maja Chwalińska. Polka po wczorajszym zwycięstwie nad Carole Monet dzisiaj zmierzy się z holenderką Susan Lams. Początek tego spotkania planowany jest na godzinę 11. Niestety w głównej drabince turnieju na pewno nie zobaczymy już Katarzyny Kawy. Reprezentantka Polski uległa wczoraj w dwóch setach Amerykańce Clary Liu 6-3, 6-0.
0: Sprawdźmy, czy coś się zmieniło za naszymi oknami. Dobra wiadomość jest taka, że nie, bo jest dalej bardzo słonecznie i gorąco, 16 stopni Celsjusza, natomiast w godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic już tak 22-23. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1021 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.
5: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 7 minut po godzinie 9, a to oznacza, że powoli zbliżamy się już do końca dzisiejszej Głowy do Góry w akademickim Radiocentrum. Przed mikrofonem Jakub Gryz, no ale te ostatnie 53 minut no, poświęcimy na kapitalną zdecydowanie muzykę rockową. To Placebo, Special K, to zdecydowanie specjalny i wyjątkowy utwór, który sobie możemy teraz przesłuchać.

Price to Remain i podnosimy się do tego kawałka Nothing Left na 98 2FM, 13 minut po godzinie 9 i myślę, że możemy zacząć od informacji chyba najważniejszej w ten poranek, bo pojawiła się informacja o pobiciu rekordu. A jakiego, zapytacie się mnie, rekordu? Rekordu Guinnessa. Jak się okazuje, pewna już 99-letnia kobieta, prawie 100 lat, stała się najstarszą osobą na świecie, która dokonała crowdsurfingu podczas koncertu. Mówimy tutaj o babci, która nazywa się Pauline Kana i zrobiła ten wyczyn w ramach festiwalu Rock the Country w Austin. Gratulacje pobicia rekordu, no i życzymy oczywiście 100 lat, albo i może nawet więcej.

0: Witam, dzień dobry, jak zawsze.
1: Zaczynamy, albo zrobimy tak może, papier, kamień, nożyce, do jednego.
0: Dobra, widzisz?
1: Trzy, cztery. Zaczynasz.
0: Wow, dzięki. To mamy tak. Interia wydarzenia. Wojna w Ukrainie stała się impulsem. Kościół szykuje się na kryzys. Kościół katolicki w Polsce ruszył z projektem parafialnych grup obrony cywilnej. Celem inicjatywy jest przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Działania realizowane we współpracy z Caritas obejmują m.in. edukację parafian w zakresie reagowania na zagrożenia, pierwszą pomoc oraz organizację pomocy lokalnej. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski już w kwietniu powiedział, że podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Zaznaczył, że w niektórych miejscach są już prowadzone specjalne warsztaty i szkolenia. Współpracujemy w tych działaniach z Caritas Polska, która ma ogromne doświadczenie w niesieniu pomocy cywilom, powiedział hierarcha. Archidiecezja warszawska też będzie prowadziła takie szkolenia i będzie mógł w nich wziąć udział każdy zainteresowany. Szczegóły pojawią się jeszcze w tym kwartale i o tym mówiła Patrycja Michońska-Dynek, dyrektor Centrum Prasowego Archidiecezji Warszawskiej.
1: Czyli jak się okazuje, Kościół i Caritas planuje powołać na nowo zakon krzyżowców. Więcej informacji na ten temat znajdziemy gdzie?
0: Interia wydarzenia.
1: Interia wydarzenia, to ja mam informację prosto z papu. Dosyć ciekawa, wydaje mi się. Internauci pomogą naukowcom analizować zdjęcia dzikich zwierząt. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego Donana oraz Delty Odry i norweskiego regionu Indre Ostwold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Każdy może zajrzeć w najdziksze europejskie odstępy, zobaczyć bardzo rzadkie zwierzęta w niezwykłych sytuacjach, a przy okazji pomóc w ważnym projekcie naukowym i to bez ruszania się z domu. Tak zachęcają autorzy projektu. No i więcej informacji na temat znajdziecie na stronie PAP-u. Czy masz coś jeszcze do dodania, Mikołaj?
0: Dzisiaj chyba nie.
1: Dzisiaj chyba
0: zapraszam
1: nie.
0: Zapraszam oczywiście na 10 godzinę na
1: wydarzenie, oczywiście.
0: Kolejny serwis.
1: 10 tak? Zapraszamy. No i też gorąco was zachęcamy, żebyście zostali z nami. Kiss już teraz z klasykiem. Kawałek Love Gun na 98.2 FM.

0: Promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

18 minut do godziny 10. Na rozbudzenie zmysłów Slipknot z Wojeniem, czyli kawałek Duality na 98.2 FM. Małymi kroczkami zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji, ale jak już jesteśmy przy temacie zespołu Slipknot, no to warto wspomnieć, że formacja planuje wydać staro-nowy album albo nowo-stary album. No ale o co chodzi? Już, drodzy słuchacze, wam tłumaczę. Otóż formacja w 2008 roku nagrała album pod tytułem Look Outside Your Window. Nagrała, ale go nie wydała i po prostu schowała do szuflady. Aczkolwiek w tym roku w ramach Record Store Day ten krążek został wydany w limitowanym nakładzie już. Aczkolwiek taka dobra informacja pojawiła się dla słuchaczy generalnych wszystkich zespołu Slipknot. Otóż zespół zapowiedział już komercyjne wydanie płyty, która ukaże się 12 czerwca na winelu i na CD-ku. Z tego co widzę, na albumie pojawi się 10 kawałków, więc pojawi się naprawdę niemały kąsek dla zwolenników tego zespołu. Było trochę ujenia, to troszeczkę stonujemy, jeżeli chodzi o muzykę. Będzie, no, spokojniej, zdecydowanie. Kaleo i kawałek Bloodline już teraz na naszej antenie.

7 minut do godziny 10. Highly Suspect za nami i mam wielkie podejrzenia, że będę musiał się z wami już żegnać. Kończymy dzisiejszy poranek z Akademickim Radiem Centrum i z audycją Głowa do Góry. Oczywiście zostańcie jeszcze z nami, wydarzenia po godzinie 10, Ośrodek Rocka po godzinie 13 oraz Godziny Szczytu po godzinie 15. A przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem.

0: Jak się mają prace drogowe na Alei Unii Lubelskiej? O szczegółach za chwilę. Będzie także o naborze do kolejnej edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego oraz poradach dotyczących budowania formy na lato. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Przebudowa Alei Unii Lubelskiej zaliczy poślizg. Kierowców czekają kolejne utrudnienia. Prace przy budowie nowych mostów nad Bystrzycą wchodzą w kolejny etap, jednak już wiadomo, że inwestycja nie zakończy się zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Wykonawca, firma PRD Lubartów, zwrócił się do miasta o wydłużenie terminu realizacji o 81 dni względem planowanego maja 2027 roku. Obecnie robotnicy koncentrują się głównie na budowie mostów. W ostatnich dniach wykonano betonowanie konstrukcji nośnej jednego z nowych obiektów. Intensywne prace trwają także na samej Alei Unii Lubelskiej, gdzie układane są kolejne warstwy nawierzchni zarówno na ścieżce rowerowej, jak i na głównej jezdni. W najbliższym czasie kierowcy muszą liczyć się z dodatkowymi utrudnieniami, ponieważ wykonawca wraca z pracami na ulicę Zamojską, gdzie planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Młodzież z Lublina sięgnie po miejskie granty. Miasto ponownie wesprze oddolne inicjatywy. Rozpoczął się nabór do czwartej edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego, który wspiera pomysły młodych mieszkańców Lublina. Program skierowany jest do osób w wieku od 13 do 26 lat, działających w minimum 3-osobowych grupach. Uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 500 do nawet 5000 zł na organizację wydarzeń, warsztatów czy akcji integrujących lokalną społeczność. Oprócz finansowania organizatorzy zapewniają także pomoc mentorów oraz konsultacje przy przygotowaniu projektów i wniosków. Formularz zgłoszeniowy można przesłać online do 31 maja. Wybrane inicjatywy poznamy na początku czerwca. Tegoroczna odsłona programu odbywa się pod hasłem Mam szansę i ma zachęcić młodzież do aktywnego wpływania na swoje otoczenie oraz rozwijania własnych pomysłów społecznych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliżają się wakacje, więc rusza sezon na kształtowanie formy. Jak robić to bez szkody dla organizmu? Eksperci ostrzegają przed internetowymi trendami związanymi z odchudzaniem, które z uwagi na porę roku zyskują coraz większą popularność. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, iż znaczna część sposobów na walkę z dodatkowymi kilogramami opiera się na skrajnych rozwiązaniach. Przynosi to szybkie efekty, ale działa ze szkodą dla organizmu.
1: Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej. Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem.
0: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyczka Enelmed. Częstymi efektami ubocznymi nieodpowiedniego odżywienia są również problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy spadek masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Jednocześnie nie należy zapominać, że problem otyłości lub zbyt wysokiej masy ciała w Polsce ciągle rośnie. Obecnie dotyczy 79% mężczyzn oraz 61% kobiet. Sprawdźmy jeszcze, czy na to kształtowanie formy mamy dzisiaj dobrą pogodę. Termometry pokazują w tej chwili około 20 stopni. Jest słonecznie i tak pozostanie już prawdopodobnie do końca dnia. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością około 20 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
3: Autopromocja. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: emocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
8: Reklama.
10: Akademickie Radio Centrum.
11: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej lokal w mieście!

5 minut po godzinie 13, co oznacza, że środek roka, czas zacząć. Emilia Bukowska przy mikrofonie, witam wszystkich tu obecnych. No i zachęcam do zostania z nami właśnie przez te następne 2 godziny na ośrodku roka. I moi drodzy, zaczynamy jakże filmowo. Prawie muzyka filmowa na początek audycji You Know My Name. My oczywiście znamy jego imię bardzo dobrze, bo to Chris Cornell i kawałek prosto z filmu Casino Royale.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

To była Edyta Bartosiewicz z kawałkiem Szal, oczywiście na naszej antenie. No i może szalika żadnego nie potrzeba. Nie da się ukryć, że ewentualnie, żeby okryć się od słońca, no albo jeśli jesteście chorzy. Ale mam dla was za to inną alternatywę od okrywania się szalem w postaci ogrzania, no bo można się dzisiaj ogrzać herbatą. A dlaczego? No bo dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ja zazwyczaj życzę wam smacznej kawusi, no ale tym razem muszę wam życzyć smacznej herbatki.

najwyższą, najbardziej zaawansowaną wersję jednego modelu językowego sztucznej inteligencji. No i jest ona w głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne. No ale ten medal ma zawsze dwie strony, no bo czytelników za to oburzyło m.in. to, że właśnie Olga Tokarczuk przyznała, no, że korzysta z tego chatbota przy researchu do jej przyszłej zapowiedzianej powieści. Ale co więcej, również zachwyt pisarki ten narzędziem, do którego mówiła, zwraca się per kochana. No ciekawe, czy ta sztuczna inteligencja właśnie dostanie jakąś dedykację w takim razie w jej przyszłej książce.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta,

0: Promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
9: Radio Centrum.
10: Najwięcej roka w mieście!

19 minut do godziny 14. Wracając jeszcze szybko do tematu sztucznej inteligencji, która, jak się okazuje, nie jest tak wspaniała, jak wspomniana wcześniej pani Tokarczuk wskazuje, bo Uniwersytet Warszawski szuka chętnych do odszyfrowania cennych manuskryptów. No a co ma do tego właśnie to AI? No właśnie to biedne AI, słuchajcie, nie może sobie poradzić z odszyfrowaniem cennych manuskryptów, a problemem dla niej jest szwabacha, czyli specyficzna gotycka czcionka. No my za to możemy sobie rozszyfrować, jak brzmi Weezer z kawałkiem Shine Again już teraz.

Tego zespołu przedstawiać nie trzeba, ale myślę, że warto przedstawić liczby z ich wtorkowego koncertu. Portal Chorzów Nasze Miasto podaje, że Metallica przyciągnęła na Stadion Śląski 88 656 osób, co stanowi nowy rekord obiektu. Nowy, no bo wcześniejszy ustanowił Dawid Podsiadło w 2024 roku. No ale chyba, jak widać, metal przebija pop w takim razie. Ale trochę fake newsa zarzucił James Hetfield, bo w trakcie koncertu podziękował za przybycie ponad 90 tysiącom fanów, dodając, że to trzeci raz w trasie ich obecnej trasy, kiedy ustanowiono właśnie rekord frekwencji danego obiektu. A co gdyby pomyśleć, jakby Metallica i Dawid Podsiadło zrobili wspólny koncert, no to chyba na świecie nie ma takiego obiektu, żeby ich wszystkich pomieścić.

Konstelacje i Droga na sam koniec pierwszej godziny Ośrodka Rocka. 3 minuty już tylko do godziny 14, także półmetek audycji za nami. No ale moi drodzy, lecimy dalej z tą jakże muzyczną drogą Dio, Rainbow in the Dark, jeśli komuś tak trochę brakuje kolorów w dzisiejszym dniu.

6 minut po 14. Rage Against the Machine otworzyło nam kolejną godzinę już ośrodka rocka w Akademickim Radiu Centrum. Myślę, że jeśli trochę przysypiacie w pracy, no to może ten kawałek akurat troszkę was rozbudził. No ale jak możecie już słyszeć, nie zwalniamy tempa, bo już teraz Deep Purple.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

oprócz tych klasyków na naszej antenie, no to klasykiem też jest sprawdzanie muzycznego kalendarium. No i drodzy słuchacze, dokładnie 29 lat temu, 21 maja, ukazał się trzeci studyjny album grupy Radiohead, zatytułowany OK Computer. No i jeśli istnieje jakieś, a na pewno istnieje, zestawienie 100 albumów, które musisz posłuchać przed śmiercią, no to myślę, że ten album właśnie by się nadawał idealnie. No i z racji właśnie tych urodzin, już teraz Karma Police.

25 minut po godzinie 14. No i przenosimy się, moi drodzy, do Jarosławia w województwie podkarpackim. No ważne, że Jarosław jako miasto, nie oczywiście jako osoba, żeby nie było. No i w tymże właśnie mieście, a raczej na jego obwodnicy, doszło do jakże nietypowego zdarzenia, bo 57-letni mężczyzna jechał właśnie tą obwodnicą na elektrycznym wózku inwalidzkim. No a żeby było tego mało, jeszcze jechał niewłaściwą stroną jezdni, no czyli na tak zwaną czołówę na inne samochody. No ale na szczęście panowie policjanci są zawsze w dobrym miejscu i eskortowali mężczyznę w bezpieczne miejsce. No historia jak z filmu Szybcy i Wściekli, można powiedzieć, ale wersja Jarosław.

0: You're ready to the darkness. This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
6: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

20 minut do godziny 15. No i informacje z pierwszej ręki. Dla tych, co lubią trochę polskiej dobrej muzyki, no to Katarzyna Nosowska zapowiedziała wyjątkową trasę. Intymną, bliską i intensywną, jak mówi, która będzie wyjątkowym podsumowaniem 3 dekad jej solowej działalności. Trasa zaplanowana na jesień i zimę. No Lublina niestety nie ma, ale jest za to otwarcie 13 listopada w warszawskiej Stodole. Później jest Wrocław, Gdańsk, Kraków i zakończenie miesiąc później właśnie 13 grudnia. Oby nie pechowa 13, również w warszawskiej Stodole. No i przy okazji właśnie tej jakże polskiej muzyki, może nie Nosowska, może nie Hej, ale jakże dobra Republika. We'll be right back.

0: Za kwadrans wybije godzina 15, no więc lecimy z imprezą FM. Już w tę sobotę w Zgrzycie koncert dwóch zespołów. Pierwszy, Dance Like Dynamite, ich brzmienie to spotkanie z noworomantycznym światłem i zimnofalowym mrokiem. Zespół świętuje koncertową premierę najnowszego albumu, no a drugi zespół za to Red Rooster, którzy w zeszłym roku również wydali płytę, ale za to w reedycji. No a więcej o tym koncercie przeczytacie na stronie Zgrzytu. Za to również w sobotę, ale za to w Dzielnicowym Domu Kultury Czechów odbędzie się 17. edycja Lublin Blues Session. Na scenie wystąpi solo polski muzyk Adam Bartoś, a po nim amerykański zespół Deltaphonics z Nowego Orleanu, którzy łączą rock and roll, funk, soul i trochę bluesa. No i na sam koniec koncert zespołu Fun Loving Criminals, nowojorska formacja znana z unikalnego miksu rocka, hip-hopu, soulu czy jazzu, występuje w ramach wiosennej trasy koncertowej. W Polsce mają aż dwie daty, dzisiaj w Krakowie i jutro w warszawskiej Stodole, a bilety na ten koncert będzie do wygrania w dzisiejszych godzinach szczytu.
1: Radio Centrum.

OCN z kawałkiem Czas, by krzyczeć. Może ja nie będę krzyczeć, ale że z jaką ekscytacją powiem wam, że za moment zaczynamy Godzinę Szczytu, które poprowadzą Aleksandra Baranowska i Vanessa Woźniak. Także no, dziewczyny przejmują antenę na resztę dnia. No a przed mikrofonem była z wami Emilia Bukowska. Ja już się z wami żegnam. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.

0: ZZ Top tak przygrywają, że nawet człowiek nie zauważy, kiedy 15 wybije. No a właśnie wybiła, więc to znaczy, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Kiedy pojedziemy nowym mostem na Bystrzycy, znamy wstępną datę. Powiemy również o tym, że w maju stawiamy na zacieranie granic.
0: Przy mikrofonie Julia Kaproń.
1: Przebudowa Alei Unii Lubelskiej wchodzi w nowy etap. Drogowcy właśnie wylali beton na płytę główną nowego mostu na Bystrzycy. Na trasie głównej i ścieżce rowerowej układany jest już asfalt, a kierowcy mają pojechać nowym mostem prawdopodobnie w lipcu. Otwarcie tej nitki jest kluczowe, bo dopiero wtedy robotnicy będą mogli przenieść się na drugą stronę jezdni i zburzyć stary wschodni most. To oznacza jednak kolejne utrudnienia dla zmotoryzowanych, ponieważ wykonawca przygotowuje się do powrotu na ulicę Zamojską, gdzie ponownie zacznie obowiązywać ruch wahadłowy. Cała inwestycja obejmująca 850-metrowy odcinek drogi pochłonęła już blisko 20 milionów złotych, co stanowi 30% całego budżetu. Oficjalny termin zakończenia prac to maj przyszłego roku, ale wykonawca już teraz wnioskuje o przedłużenie tego czasu o niecałe 3 miesiące. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. 5 lubelskich uczelni działa wspólnie dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Trwają lubelskie dni integracji. Jak podkreślają organizatorzy, są to dni współpracy, zrozumienia i poszerzania dostępności wśród studentów, pracowników akademickich oraz mieszkańców miasta i regionu. Celem wydarzenia jest promowanie wiedzy o problemach osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawienie różnorodnych potrzeb w procesie kształcenia.
2: Najbardziej skupiamy się na tym, żeby było zrozumienie, integracja, empatia, wrażliwość, uaktywnić te wszystkie cechy dla odbiorcy. I tutaj, żeby właśnie studenci mogli razem współpracować, czy to osoba z niepełnosprawnością, czy ze szczególnymi potrzebami, żeby mogła się też poczuć doceniona, też wyszczególniona, że nie są sami, my też jesteśmy tutaj dla nich, żeby wiedzieli, że mają wsparcie od nas.
1: Mówi Edyta Alinowska, pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami na Politechnice Lubelskiej. Liderem tegorocznej czwartej edycji wydarzenia jest Politechnika Lubelska. Organizuje je również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy. W planach są m.in. prezentacje projektów, ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnych symulatorów, piknik integracyjny oraz warsztaty z podstaw polskiego języka migowego. Samorządowcy z całej Polski goszczą dziś w Lublinie w ramach programu mentoringowego Europe Goes Local. Wydarzenie jest okazją do poznania lubelskich modeli współpracy z młodzieżą oraz organizacjami społecznymi. Uczestnicy spotkania szukają odpowiedzi na wyzwania związane z prowadzeniem skutecznej polityki młodzieżowej zgodnej z europejskimi standardami. Wizyta rozpoczęła się w Urban Lab Lublin, gdzie dyskutowano o roli urzędów we wspieraniu lokalnych organizacji pozarządowych. Samorządowcy odwiedzili już także wyjątkowe przestrzenie młodzieżowe Bao Baob czy Hej. Właśnie teraz goście poznają ofertę po prostu fajnego miejsca, a dzień zakończą wizytą w Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej Spójnik.
0: Sprawdźmy, co dzieje się za oknem. Vanessa, jak tam pogoda dzisiaj?
3: No dzisiaj za oknem pogoda świetna. Mamy 23 stopnie, odczuwalne 24. Wilgotność 45%, ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali, a biometr jest korzystny. No i ta temperatura utrzyma nam się tak prawie do 19, więc brzmi, będzie świetnie.
0: Brzmi wspaniale.
3: Dokładnie.
4: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po 15 w tym momencie na zegarze. Witają się z wami we dwie, Aleksandra Baranowska
3: i Vanessa Woźniak.
0: Dzisiejsza godzina szczytu będziemy z wami. No i przez 3 godziny czeka nas dużo, dużo dobrego. Już zaczynamy zresztą z tymi dobrociami, no bo Wolbeat już teraz na naszej antenie, więc zapraszamy.

0: Co za wieczór, co za noc. Wieczór idealny na wypicie herbatki, gdyż dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty, słuchajcie.
1: To jest właśnie świetna okazja, też sobie tak pomyślałam. No, tym bardziej, że jestem naprawdę wielką fanką herbaty, nie wiem jak ty.
0: Uwielbiam też herbaty, bardzo różne rodzaje próbowałam i szczerze nie jestem w stanie wybrać, bo jest tego tak wiele właśnie.
1: Wiesz, kiedy została w sumie odkryta najstarsza herbata na świecie? Bo ja się przed chwilą dopiero o tym dowiedziałam, więc mogę się podzielić.
0: Podziel się.
1: Ponad 2000 lat temu, jeszcze przed naszą erą, dokładniej w grobie chińskiego cesarza. No i tak mnie zaczęło zastanawiać, że podobno czas suszenia herbaty wpływa jakoś tam na jej właściwości. Na jedną lepiej, na drugą gorzej. No i ciekawe, jak taka herbata by smakowała. Jestem tego bardzo ciekawa. No i a propos takich staroci, no to mam jeden taki hit, prawie tak stary jak ta herbata, ale to tylko 81. Ozzy Osbourne z takim klasykiem na naszej antenie. Over the Mountain, to już teraz.

0: Are we now na antenie Akademickiego Radia Centrum? Tak ludzie mogą zapytać, jeśli chodzi o pracowników, no bo coraz częściej jesteśmy zastępowani AI, no i masa ludzi się tego właśnie obawia. No i nie mam dobrej wiadomości, bo mamy jeszcze jednych konkurentów, no a są to, uwaga, uwaga, kaczki.
1: No teraz to mnie zaskoczyłaś, ale mówię wam już, o co chodzi. Winnica pod Kapsztadem zatrudniła, słuchajcie, 800 kaczek, które mają każdego ranka meldować się na swoich stanowiskach i stać na straży ekologicznych upraw, pilnując, by szkodniki właśnie trzymały się od nich z dala.
0: No i na dodatek to jest taka troszeczkę symbioza, no bo to, co

0: Na zegarach mamy już 15:30, więc to pora, by sprawdzić, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. I Aleksandro, powiedz mi, co tam się dzieje?
1: No właśnie, trochę korków się pojawia. Aleja Tysiąclecia i Aleja Solidarności klasycznie zakorkowane. Podobnie zresztą Aleja Unii Lubelskiej i Aleje Rasławickie. Tam też możecie chwilę postać. Jeśli planujecie objazd Grafa, to też nie jest świetny pomysł, no bo Grafa również stoi, zresztą podobnie Aleja Kraśnicka, Jana Pawła II, no i po drugiej stronie miasta Andersa czy Podzamcze. No i to mniej więcej byłoby na tyle, jeśli chodzi o korki.
0: Okej, trochę tego jest, ale jeśli wy wiecie coś więcej, macie wiadomość o jakichś wypadkach, to koniecznie dajcie znać pod numer 515-515-982.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
3: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj.

0: kurczaczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność na 98.2 FM. To był zdecydowany hit, kiedy powstał ten kawałek. To był jeszcze 89, kiedy pierwszy raz został zagrany. No a już początek lat 90. został przejęty całkowicie przez niego. No i zdecydowanie stali się chłopcy z Placu Broni wielką gwiazdą na scenie polskiej. No ale my nie tym razem o polskiej scenie, a o czymś z zagranicznej półki, prawda?
1: Oczywiście, a mowa o powrocie na scenę ikony amerykańskiego rocka lat 80. I są rozważania, czy oni rzeczywiście na tą scenę powrócą. Zespół Poison zamierza wrócić. Ale czy tak będzie? Czy coś wiesz o tym?
0: No nieco wiem, no bo Ricky Rocket, czyli perkusista zespołu, nieco nam zdradził w ostatnim wywiadzie. Powiedział, nie chcę za wiele zdradzać, ale dosłownie jutro mamy rozmowę z managementem. Dostaliśmy ofertę na 2027 rok i zamierzamy ją omówić z zespołem. No mam nadzieję, że rzeczywiście to się wydarzy. No i że ktoś tam z nas się może nawet na tym koncercie pojawi.
1: A możliwe.
0: Jeśli nie z nas, no to może z was i nam zrelacjonuje. No
1: koniecznie.
0: I a propos tych gwiazd wielkich sceny, no to stąsi już teraz na naszej antenie. Co prawda może nie z lat 80., ale końcówka 60. Chyba też się liczy, co?
1: Liczy.

0: A to był John Porter i jeśli drgnęła wam nóżka, to już za niedługo w klubie Stodoła, dokładnie 12 listopada, będzie możliwa, będzie okazja, by usłyszeć właśnie Johna Portera, bo będzie to 45-lecie albumu Helicopters. Ale to nie wszystko, co dzieje się w klubie Stodoła, bo już jutro, Ola, co wiesz?
1: No właśnie, dzieją się rzeczy w klubie Stodoła cały czas. Nowojorczycy przyjeżdżają do nas, żeby zagrać nam trochę alternatywy, trochę hip-hopu, do tego trochę rocka, no i z lekką domieszką bluesu i jazza. Bluesa i jazzu oczywiście. No i serdecznie zachęcam, żeby ich sprawdzić, czyli Fun Loving Criminals, no bo na naszej antenie będą do wygrania wejścióweczki, także słuchajcie uważnie, no bo nie byle jaki koncert rzeczywiście się szykuje. No ale to nie wszystko, jeśli chodzi o koncerty. Coś bardzo, bardzo koncertowo się robi u nas.
0: Bardzo koncertowo, bo słuchajcie, scena w centrum już za tydzień. To ten tans prawie akustycznie, więc wspaniale okazja, by usłyszeć ten zespół w naprawdę takiej ciekawej odsłonie. No i to już za niedługo. Scena w centrum u nas w chatce Żaka.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie. No i gratulujemy tym, co wejścióweczki otrzymali. Słuchajcie uważnie, bo być może jeszcze komuś tam się uda zgarnąć. No i oczywiście przypominam o tych Fun Loving Criminals. No ale zanim te koncerty się już w pełni rozkręcą, no to my może sobie zrobimy taki drobny koncert na naszej antenie. To ten tans to już teraz na 98,2.

0: Kid Rock na antenie Akademickiego Radia Centrum z kawałkiem Cowboy. Wchodzimy w takie teksańskie klimaty.
1: Tak, a ja może zaproponuję szybką wycieczkę z Teksasu do New Jersey. No i prosto do Bruce'a Springsteena, który już zaraz na naszej antenie się pojawi. Z kawałkiem dość w ciekawym czasie nagrywanym.
0: Dancing in the Dark to kawałek, który został nagrywany, słuchajcie, był nagrywany 14 lutego.
1: Dość walentynkowo. No, usłyszeć go mogliśmy już w maju 1984 roku. No to takie może lekko miłostkowe klimaty, no ale skupmy się jednak i posłuchajmy nieco, no bo zaraz później wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.

0: Bruce Springsteen wprowadził nas w godzinę 16, a to oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wszystkie drogi prowadzą na Roztocze. O tym, jak to możliwe, usłyszycie za chwilę. Będzie także o turystycznych perłach w samym Lublinie. Zaczniemy jednak informacjami ze świata.
0: W wydarzeniach słyszymy Julię Kapron.
1: Jeszcze dziś dwójka polskich obywateli zatrzymanych w Izraelu opuści ten kraj, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polacy byli członkami globalnej flotyli Sumut przewożącej pomoc humanitarną, której statki zostały przyjęte przez tamtejsze służby. W związku z działaniami wobec zatrzymanych aktywistów szef MSZ Radosław Sikorski wystąpił z wnioskiem do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Decyzja ta nastąpiła po opublikowaniu w internecie nagrania, na którym izraelski polityk pokazuje klęczących na ziemi aktywistów i mówi, że to Izrael tu rządzi. Stanowisko polskiej strony przekazano już wezwanemu na spotkanie chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Działania izraelskiego ministra oprócz polskiego MSZ oficjalnie potępiły także resorty dyplomacji Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz Włoch. Rajd dla cyklistów po wschodniej stronie Wisły. 232 miliony złotych trafi na budowę infrastruktury rowerowej na Roztoczu. Przed dworcem kolejowym w Kraśniku podpisano dwie strategiczne umowy na budowę ponad 125 km dróg pieszo-rowerowych prowadzących w kierunku Roztocza. Nowe odcinki połączył Kraśnik z miejscowością Siedliska, uzupełniając centralny szlak rowerowy Roztocza do łącznej długości ponad 275 km. Projekt, którego realizację zaplanowano do końca 2028 roku, obejmie budowę dróg na terenie 7 gmin i 5 powiatów. Oprócz samych tras powstanie infrastruktura towarzyszącą, w tym miejsca obsługi rowerzystów, 14 stacji napraw oraz 7 punktów ładowania rowerów elektrycznych. Szacuje się, że z nowej, oświetlonej i oznakowanej infrastruktury będzie korzystać około 185 tysięcy osób rocznie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Chcesz odkryć tajemnice naszego miasta? Lato będzie pełne opowieści z Koziego Grodu. Już 4 czerwca ruszy kolejna edycja akcji o nazwie Poznaj Lublin z przewodnikiem. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców Lubelszczyzny, jak również zainteresowanie regionem wśród potencjalnych turystów.
2: Podczas długiego weekendu czerwcowego, czyli od czwartku 4 czerwca do niedzieli 7 czerwca, na spacer z przewodnikiem wybrać się można będzie codziennie. W lipcu i sierpniu zaprosimy na zwiedzanie w czwartki i piątki o godzinie 17 i w soboty i niedzielę o 13, a we wrześniu w piątki o 17 i sobotę o 13.
1: Mówi Małgorzata Lipska-Bojchuk z lokalnej organizacji turystycznej Metropolii Lublin. W zależności od harmonogramu wydarzeń w akcji udział weźmie kilkunastu przewodników. Tematy tegorocznych spacerów to m.in. Lublin, miasto na 7 wzgórzach, czy koziołkowe opowieści, spacer rodzinny.
2: W harmonogramie znalazły się spacery szlakiem popularnych zabytków i legend, ale też spacery dedykowane rodzinom z dziećmi, spacer lubelskim szlakiem filmowym, czy na przykład wycieczka inspirowana poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Nie zabraknie też spacerów w języku angielskim, te odbywać się będą w wybrane sobotę o 14. Wszystkie wycieczki startują z Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście tuż za Bramą Krakowską.
1: Dodaje Małgorzata Lipska-Bojchuk. Zainteresowani udziałem spacerzem mogą nabyć bilety bezpośrednio w Centrum Inspiracji Turystycznej, jak również za pośrednictwem portalu internetowego Evenea. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie przewodnik.lublininfo.com.
3: To były wydarzenia i przyszła pora, by sprawdzić, co dzieje się za oknami. Ola?
0: W tym momencie 23 stopnie na termometrach, odczuwalna temperatura to również 23 stopnie, no i cieplej już dziś nie będzie się robić. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni, w tym momencie jakość powietrza jest dobra, biometr korzystny, a ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali.
4: Reklama.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w Centrum Handlowym Lublin Plaza.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: 18.47.12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
4: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
11: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
12: Najwięcej joga w mieście.
3: Na zegarach już 16:05, a my rozpoczynamy drugą godzinę Godzin Szczytu. Przed mikrofonem Vanessa Woźniak
0: i Aleksandra Baranowska. Zapraszamy serdecznie, no bo dużo, dużo dobrego się szykuje w tej godzinie, między innymi konkursik.
3: Mamy konkurs, bądźcie czujni.
0: Tak, zdecydowanie, no a poza tym trochę dobrej muzyki. No, tego nigdy za wiele. No i już zaczynamy z nią, bo Iron Maiden to już teraz na antenie.

0: Tak jak obiecałyśmy, przyszedł czas na konkurs, a do wygrania są, słuchajcie, wyjściówki na zespół
1: Fun Loving Criminals. Tak, dokładnie. Oni już jutro pojawią się w warszawskim klubie Stodoła, czyli jutro, czyli 22 maja o 18. No i właśnie teraz przyszedł czas na ten mały konkursik, na który właśnie koncert w nim możecie zdobyć bilety. No, sprawa jest prosta. Wystarczy zgadnąć tytuł piosenki, ale o tym Vanessa może powiesz troszeczkę więcej.
0: Tak, aby zgarnąć wejściówki, podwójne wejściówki, więc macie okazję zabrać kogoś ze sobą. Wystarczy, że odpowiecie na nasze pytanie, z jakiej piosenki jest to fragment i riff. No, mogę podpowiedzieć tylko tyle, że nie jest to żaden amerykański zespół, tylko tutaj rodowite, nasze polskie.
1: Tak, to taka drobna podpowiedź. A może jeszcze o samym Fun Loving Criminals, no bo to jest zespół, który bardzo, bardzo dużo gatunków miesza. No i dzięki temu powstaje taka, no, nieziemska sałatka gatunków. Trochę hip-hopu, trochę alternatywy, trochę rocka. No i co najważniejsze, elektroniki. No ale tam też między innymi trochę jazzu czy bluesa wrzucają. No
0: jest
1: i a propos
0: blues.
1: Bluesa. Może, no już za dużo chyba tych podpowiedzi. 515 515 9 8 2 to nasz telefon. Piszcie, jaki to riff.

0: I jeśli rozpoznajecie, z jakiego utworu pochodzi ten riff, dajcie nam koniecznie znać pod numer 515-515-982, a my czekamy.
1: Może wasza podwójna wejściówka właśnie na was czeka.

0: Bittersweet Symphony. Taka gorzko-słodka symfonia, ale ostatnio było raczej gorzko niż słodko, bo mówię o sytuacji, która wydarzyła się na Argentynie. Dziennikarze zaliczyli niemałą wpadkę, bo słuchajcie, do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa.
1: No ja chyba to mogę podsumować tylko w jeden sposób, tak jakby to William Shakespeare podsumował. Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym fizjologom.

0: Na zegarach mamy już 16:30, więc to pora, by zobaczyć, co tam dzieje się na naszych lubelskich drogach.
1: A tam jak zwykle dużo, dużo się dzieje. Po pierwsze korki. Korki tworzą się głównie na Alei Tysiąclecia, Alei Solidarności, również w okolicach Alei Racławickiej na Sowińskiego. Głęboka, też lekko zakorkowana, podobnie zresztą Aleja Kraśnicka. No i zjazd z Krochmalnej. Tam też mogą pojawić

0: się korki dość spore. Jeśli chodzi o wypadki, to też niestety ich się troszeczkę pojawiło. No i przez to mogą tworzyć się te korki jeszcze mocniej. Po pierwsze, Aleja Solidarności przed skrzyżowaniem z Aleją Warszawską. Tam koniecznie uważajcie, bo tam doszło do wypadku. No i dwa zdarzenia na Alei Kraśnickiej. Tam zdecydowanie uważajcie, to jest przed Bohaterów Monte Cassino, więc jeśli możecie wybrać objazd, to taką drogę właśnie bym proponowała.
1: A jeśli wiecie coś więcej na temat wypadków, czy macie informacje o korkach, to koniecznie dajcie nam znać pod numer 515 515 982.
2: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
3: Cześć, tu Rafał Husz, no Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Gonisz własne cię. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Des Rocks i This Is Our Life na naszej antenie. To trochę tak mi się kojarzy, że mogłaby się ta piosenka nazywać Było sobie życie. No i tak a propos Było sobie życie, to my mamy takie lubelskie wydanie tej kreskówki, no bo pod Lubartowem nie tylko dinozaury się okazuje żyją, no ale są jeszcze bardzo ciekawe inne znaleziska paleontologiczne. No i co tam Vanessa znalazłaś na ten temat?
1: Słuchajcie, w kopalni bursztynu w okolicach Lubartowa właśnie archeolodzy odkryli ostatnio fragment żuchwy walenia i szczątki te pochodzą sprzed 38 milionów lat. To pierwsze takie znalezisko z epoki eoceanu, jak opisuje dr Daniel Tyborowski. I chodzi dokładnie o fragment żuchwy niewielkiego walenia, który odkryto ostatnio właśnie na terenie komercyjnej odkrywkowej kopalni bursztynu Fundusz Operator niedaleko Lubartowa.
0: No to co, za taki kolejny dinozaur stanie w tym parku, jak myślisz?
1: Teraz ciekawe, czy wykorzystają.
0: Park Waleni, czy to zamieniamy te nazwy, tak? Myślę, że powinniśmy zrobić.
1: Może dodadzą, tak, plus Walenie.
0: O, to by było świetne. Ciekawe, czego ci robotnicy by słuchali podczas takiego remontu tego parku dinozaurów? Ja tak strzelam, luźno, w Hendrixa.

0: Stillness of Heart od Lenego Krawica. No i tak jakby nam ten Leny z nieba spadł.
1: No zdecydowanie z taką piosenką. To był rok 2001, jak ta piosenka się ukazała na albumie Leny właśnie. Zresztą napisana nie tylko przez Lenego Krawica, ale przez Craiga Rossa na dodatek. No i właśnie wydana ona została w zasadzie w 2002, no ale album już Leny mogliśmy usłyszeć w 2001. Wydana oczywiście dodatkowo, oddzielnie w 2002. No a czemu tak z nieba? No to tak jak już jesteśmy w tych podniebnych klimatach, no to wznieśmy się jeszcze wyżej i sprawdźmy, jak tam w tym niebie jest. No bo Heaven's Got Nothing on You to już na nas czeka na antenie.

0: 17 wybiła, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Koniec z chowaniem pomysłu do szuflady. Lublin zapłaci młodym za ich realizację. Powiemy również o tym, dlaczego na UMCS-ie słychać dzisiaj frazę Viva Lublin.
0: W wydarzeniach Julia Kapryń.
1: Zaczynamy jednak informacjami dla kierowców. Minister energii podał nowe maksymalne ceny detaliczne paliw, które będą obowiązywać na stacjach już jutro. Zgodnie z limitem litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,48 zł. Benzyny 98 7,06 zł, a oleju napędowego 6,91 zł. Przepisy nakładają na wszystkie stacje w kraju obowiązek sprzedaży paliw w cenach nie wyższych niż ogłoszone limity. Rozwiązanie to jest część rządowego pakietu osłonowego ceny paliw niżej. Ponownie startuje projekt Mam Szansę. Młodzi Lublinianie mogą wcielić swoje pomysły w życie i uzyskać niezbędne środki. Trwa nabór do 4. edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego. Jest to program mikrograntów skierowany do mieszkańców Lublina w wieku od 13 do 26 lat, którzy chcą działać społecznie i zmieniać swoje otoczenie. W ramach inicjatywy młodzieżowe grupy nieformalne mogą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości do 5 tysięcy złotych. Pomysły proponowane przez interesantów będą rozważane niezależnie od umiejętności i doświadczenia. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc mentorów oraz konsultacje merytoryczne.
2: Miejski Aktywator Młodzieżowy to projekt realizowany w ramach wdrażania dokumentu Miasto Młodych – Polityka Młodzieżowa Lublina. W ramach poprzednich edycji programu zrealizowano wiele wartościowych inicjatyw, od spotkań integracyjnych i edukacyjnych po działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zgłoszenia do 4. edycji programu przyjmowane są do końca maja za pośrednictwem formularza online. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 8 czerwca. Realizacja projektów rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 15 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec epoki betonu. W środku miejskiej dżungli wyrośnie dzika oaza. Już w najbliższą sobotę 23 maja o godzinie 12 odbędzie się oficjalne otwarcie nowego lubelskiego ogrodu społecznego. Zielona strefa sąsiedzka powstała na dotychczas niezagospodarowanym terenie pomiędzy ulicami Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Augusta. To wyjątkowe miejsce zostało stworzone przez samych mieszkańców z myślą o odpoczynku, integracji czy wspólnym ogrodnictwie. W programie otwarcia zaplanowano m.in. sianie łąki kwietnej, warsztaty z miejskiej gospodarki wodnej oraz sąsiedzki poczęstunek. Nowy punkt na mapie Lublina dołączy do sieci podobnych azylii zieleni, wśród których z powodzeniem działają już m.in. Zielony Zakątek na Głusku czy Ogród Inspiracji na Słowinku. W przygotowaniu już są kolejne lokalizacje, w tym międzykulturowy ogród pod Globusem. Trwają lubelskie obrady w ramach 11. Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów Encuertos 2026. Inicjatywa zgromadziła ekspertów z wielu państw. Rozpoczęło się dzisiaj właśnie jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych środowiska hispanistycznego. W ramach kongresu była możliwość wysłuchania wykładów plenarnych wybitnych badaczy. Konferencja odbywa się cyklicznie co 2 lata we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju. Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia była Katedra Hispanistyki na Wydziale Filologicznym UMCS. Jedynym z założeń konferencji jest pogłębianie współpracy polskiej i międzynarodowej.
3: Mamy tutaj naprawdę wielkie szczęście gościć w tej edycji naprawdę wybitne postacie. Przede wszystkim profesor z Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, David Roas, który aktualnie jest chyba jednym z najbardziej uznanych badaczy literatury fantastycznej. I też Enrique Monteagudo, który jest prezesem Real Academia del Gallego.
1: Mówiła kierownik Katedry Hispanistyki, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Encuertos, dr habilitowana Mariola Pietrak. Konferencja zgromadziła ponad 150 badaczy reprezentujących ośrodki naukowe z 15 krajów, takich jak Azerbejdżan, Brazylia, Chile, Czechy, Francja, Hiszpania, Meksyk, Peru, Polska, Portugalia, Stany Zjednoczone czy Włochy.
0: Słoneczko przyświeca, ale sprawdźmy jak mocno. Vanessa, jak dziś pogoda?
4: Pogoda dzisiaj no świetna, jak widzimy. 23 stopnie Celsjusza, odczuwalny również 23 stopnie Celsjusza. Mamy wiatr lekki, wilgotność 46%, ciśnienie atmosferyczne to 1021 hektopaskali. Biometr jest korzystny i dzisiejsza noc będzie naprawdę ciepła.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dzień dobry, po raz trzeci. Aleksandra Baranowska i
4: Vanessa Woźniak.
0: Zapraszamy na trzecią godzinę godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. The Cure już są z nami i jeszcze więcej tych hitów nas jeszcze dzisiaj czeka.

0: Kolejne rekordy padają w Polsce. No i tym razem nic dziwnego, że tak wypadł, no bo zrobiła to legenda. Legenda i jedna czwarta w zasadzie wielkiej czwórki trash metalu, czyli Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pomieścił ten stadion aż 88,5 tysiąca fanów, którzy chcieli zobaczyć i usłyszeć Metallicę na żywo.
1: To naprawdę sporo. No i rekord należał dotychczas do Dawida Podsiadło oczywiście. Choć tym razem rekordowy dublet z 2024 roku na jego koncercie, jego koncert oglądał łącznie około 177 tysięcy osób.
0: Tak, no tym razem Metallica zdecydowanie pobiła ten rekord. No i udało się to dzięki naszym fanom metalu, których okazuje się, że w Polsce wcale mało nie mamy. Bardzo mnie to cieszy, zdecydowanie. Mam nadzieję, że kilku nawet nas słucha. Jestem o tym święcie przekonana. Myślę, że ten koncert mógł być słyszany nawet trochę tutaj. Zdecydowanie taka ilość to było coś magicznego. No ale o tym może więcej zespół Queen.

0: I wrócimy sobie raz jeszcze do konkursu, a do wygrania są wejściówki, jest podwójna wejściówka, więc jeśli macie ochotę zabrać kogoś bliskiego na koncert, to jak w sam raz. A do wygrania właśnie jest wejściówka na koncert panów, którzy swoją karierę zaczęli w 93. Fun Loving Criminals. Koncert odbywa się w klubie Stodoła w Warszawie, jest organizowany przez Live Nation i koncert jest jutro.
1: Dokładnie tak, już dziś zresztą w Krakowie będziemy mieli okazję ich posłuchać, no a jutro grają po raz drugi w Warszawie. Panowie zajmują się głównie tym, żeby robić rozróbę na scenie i tego wam życzę, żeby na tym koncercie właśnie w ten sposób było. Jedna z najpopularniejszych piosenek od Fun Loving Criminals nazywa się Scooby Snacks, czyli dla polskich odbiorców bardziej to są Scooby Chrupki, które chyba wszyscy z dzieciństwa znamy z serialu Scooby-Doo oczywiście. No i tak sobie pomyślałam, jak te chrupki mogłyby się trochę inaczej nazywać. Jaka by była świetna nazwa inna dla Scooby Chrupek. Piszcie pod 515-515-982, no i w ten sposób będziecie mogli zgarnąć podwójną wejściówkę właśnie na ten koncert Fun Loving Criminals już jutro w klubie Stodoła w Warszawie. Serdecznie zachęcam. 515-515-982. Jak inaczej mogłyby się zwać Scooby Chrupki? No a w tym czasie panowie nam przygrają.

0: zrobiliśmy, a nawet dojechaliśmy do 17.30, więc pora na drogówkę. Ola, co tam ciekawego i gdzie może być teraz problem, by dojechać?
1: No właśnie, dojechaliśmy, ale chyba zdecydowanie za szybko, no bo w Lublinie zdarzyło się sporo na tych drogach. Być może korków nie ma, no ale kilka zdarzeń drogowych. Zacznijmy od Alei Solidarności. Tam samochód wjechał w barierkę, także tam też uważajcie zdecydowanie. Podobnie Aleja Kraśnicka, dwa zdarzenia drogowe na Alei Kraśnickiej oraz Diamentowa przy skrzyżowaniu z Wrotkowską. Tam uważajcie zdecydowanie i omijajcie tamte tereny, bo tam korki mogą się tworzyć. Póki co ich nie ma za mocno, ale tak jak mówię, uważajcie zdecydowanie.
0: Jeśli wiecie o jakichś innych wypadkach lub korkach, to dajcie nam znać pod numer 515 500.

0: 15982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from 69 Eyes.
3: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
4: We are Das Ich.
5: Hello everyone, it's from Moonspell.
6: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
7: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Reklama.
10: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Tak więc przyszedł czas, byśmy zerknęli, co ciekawego się dzieje. Impreza FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. I Ola, co ciekawego znalazłaś?
1: No, znalazłam sporo dobrych rzeczy. Oj, same perełki. Zacznijmy od takiej perełki dość klasycznej już na naszej polskiej scenie, czyli od Lecha Janergi, który już 12 czerwca jako zwieńczenie swojej ponad 40-letniej działalności na scenie rusza w trasę. No i właśnie 12 czerwca pojawi się w Lublinie, w Fabryce Kultury Zgrzyt, więc jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie sprawdźcie to wydarzenie. Lech Janerka, Fabryka Kultury Zgrzyt, 12 czerwca.
0: A 29 maja w klubie Graffiti wystąpi Totten Tanz i to już nie akustycznie, będzie to dzień po naszej scenie w centrum. No i tarnowski zespół rockowy rozpoczął swoją działalność w 2005 i od 2007 już z chwilą ukazania albumu Niebul. No i będzie można usłyszeć ich właśnie w klubie Graffiti 29 maja, a supportem będzie Siriam.
1: A jak jednak na 29 maja nie chcecie się wybrać na Totten Tanz, to może trochę podróży kosmicznych, czyli Odyseja Kosmiczna Statek plus Multipla. No już rozwijam ten skrót, czyli Multipla Drivers i Statek Świdar. To oni zagrają również 29 czerwca w Akademii Sztuki Nowoczesnej na Racławickiej. I również serdecznie zachęcam, żeby sprawdzić, jak te kosmiczne podróże się odbywają.
2: Najwięcej rocka w mieście.
3: Radio Centrum.

0: Linkin Park na 98,2 FM. A ja mam pytanie do ciebie, Vanesso. Ja się tak zastanawiam, jak ty to robisz, że ty zawsze tak wyglądasz pięknie i młodo?
1: Schlebiasz mi, dziękuję. No powiem szczerze, chyba najważniejszy jest dobry sen i może czasem ogórki na oczy. Nie wiem, czy stosujecie.
0: Ogórki? Ja na oczy niekoniecznie, wolę do jedzenia, ale to każdy ma swoje jakieś przyzwyczajenia, tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że ja odkryłam trochę twój sekret, ale nie wiem, czy mogę się nim podzielić.
1: Koniecznie.
0: Bo naukowcy ostatnio odkryli, że czytanie i muzea mogą trochę spowalniać starzenie, także sztuka zdecydowanie pozytywnie wpływa na to, że się pięknie i młodo wygląda.
1: I jak tu czytam, no wnioski są jednoznaczne. Osoby, które regularnie angażują się w działania artystyczne, starzeją się po prostu wolniej i to w stopniu porównywalnym do osób, które regularnie ćwiczą.
0: Na dodatek ja dodam, że to jest wszystko wynik, który został przeprowadzony na podstawie analizy DNA. Także no, zdecydowanie mamy twarde dowody na to, że ta sztuka pomaga. Sztuka to też muzyka i tak mi się wydaje, że ona jest tutaj bardzo, bardzo ważna. No i dla wszystkich artystów mam coś specjalnie dla was, tak żebyście się nie poddawali.

0: Jeszcze słyszymy Kurta Cobaina w naszych głośnikach w tle. Nirvana i Poli, tak już pod koniec naszych godzin szczytu dzisiejszych. Za 4 minuty wybija 18, a to może oznaczać tylko jedno.
1: Minęły 3 godziny, godzin szczytu i chcemy się z wami pożegnać. Wspaniale było spędzić z wami te 3 godziny właśnie. Była z wami Vanessa Woźniak
0: i Aleksandra Baranowska. Ja jeszcze zachęcam, żeby jednak zostać na naszej antenie, bo za momencik wydarzenia, a po nich o 20 Centrum w Mroku, a następnie o 22 Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Serdecznie zapraszamy, no a my się słyszymy już niedługo.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Cześć.

0: Robotyczna rewolucja w Lublinie. O szczegółach wyczynu lekarzy powiemy za chwilę. Będzie także o tym, czy ludzie mają szansę w walce o pracę z algorytmem oraz o nowościach turystycznych w regionie. Minęła 18, to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Julia Kaproń. Sukces lubelskich medyków. Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie dokonali historycznego wyczynu, przeprowadzając prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe operacje usunięcia guza płuc i nadnercza. Dwa tak skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek, wykorzystując do tego najnowocześniejszego robota Da Vinci piątej generacji. Wspólny zespół TARC chirurgów i chirurgów onkologicznych otworzył dwie jamy ciała w ramach tylko jednego znieczulenia, co zajęło lekarzom zaledwie 3 godziny. Ta pionierska metoda pozwoliła zaoszczędzić chorym kobietom wielu tygodni bolesnej rekonwalescencji oraz kolejnych kwalifikacji do osobnych zabiegów. Dzięki technikom małoinwazyjnym pacjentki zniosły operację znakomicie, a jedna z nich opuściła placówkę już w drugiej dobie po operacji. Tym sukcesem lubelski ośrodek ugruntował swoją pozycję regionalnego lidera chirurgii robotycznej, mając na koncie już ponad 100 takich procedur. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy sztuczna inteligencja bezpowrotnie zmieni nasze relacje społeczne, czy może stanie się po prostu najlepszym przyjacielem badacza? To właśnie wokół rewolucji AI kręciły się tegoroczne obchody Dnia Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas Święta Nauk Socjologicznych zaproszeni eksperci wzięli pod lupę szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą ta technologia. Co ważne, uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślili, że AI nie jest już pieśnią przyszłości, ale naszą codziennością. Zachęcono także do zdrowego sceptycyzmu i świadomego korzystania z tej technologii, które ma oferować pomoc, a nie zastępstwo dla ludzkiego intelektu.
1: Obszar sztucznej inteligencji jest to obszar, który zmienia się kompletnie dynamicznie, w związku z czym to, co dzisiaj mówimy w tym miesiącu, za chwilę wymaga kolejnej aktualizacji tak naprawdę i kolejnej rozmowy i kolejnego rozważania, bo te narzędzia zmieniają się bardzo szybko. Myślę, że też nie ma co zawracać Wisły kijem, to znaczy my po prostu z tego korzystamy i wydaje mi się, że jest to zupełnie naturalne, tylko faktycznie warto wiedzieć jak.
0: Mówi dr Karolina Podgórska, zastępczyni dyrektora Instytutu Socjologii UMCS. Dodatkowo w ramach edukacji z tego obszaru Wydział Filozofii i Socjologii planuje uruchomić nowy kierunek studiów. Ma on pomóc studentom w płynnym łączeniu tradycyjnych badań socjologicznych z nowoczesnymi technologiami.
1: Postanowiliśmy też w tym roku jako socjologowie opracować program nowego kierunku studiów, który chcemy uruchomić od roku przyszłego, sztuczna inteligencja w badaniach społecznych. Chcielibyśmy na studiach magisterskich uzupełniających, dwuletnich, uczyć studentów, jak właśnie w świadomy sposób tych narzędzi używać, przede wszystkim po to, żeby prowadzić badania społeczne.
0: Dodaje dr Karolina Podgórska, władze uczelni już teraz zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji. Pełny opis nowego, innowacyjnego kierunku oraz szczegóły dotyczące zapisów można znaleźć na oficjalnej stronie Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w zakładce rekrutacja. Już w najbliższą niedzielę 24 maja Muzeum Zamojskie w Kozłówce zaprosi odwiedzających na wyjątkowe plenerowe wydarzenie Francja Elegancja. Spotkanie inspirowane jest francuskimi pasjami hrabiego Konstantego Zamojskiego, który przeniósł styl kraju nad Sekwaną do swojej lubelskiej rezydencji. Głównym punktem programu będzie turniej Petaque o puchar dyrektora muzeum organizowany we współpracy z klubem Wieprz Lubartów. Na miłośników kina i literatury czeka spotkanie z twórcami muzealnego miniserialu Stefcia, połączone z promocją nowej książki. Z kolei fani historii będą mogli wziąć udział w tematycznym zwiedzeniu pałacu, ukazującym francuskie inspiracje dawnych właścicieli. W ogrodach zaplanowano też strefę relaksu oraz rodzinne warsztaty językowe dla najmłodszych. O podniebienia gości zadbają lokalne koła gospodyń wiejskich, które zaserwują tradycyjne francuskie potrawy, sery i desery. Całość zwieńczy nastrojowy koncert piosenki francuskiej Bez miłości ani róż w wykonaniu Adrianny Bujak-Cyran. No i sprawdźmy teraz, jakie warunki panują za oknem. Nad Lublinem mamy w tej chwili bezchmurne niebo i pełne słońce, a termometry wskazują 22 stopnie powyżej zera. Taka pogoda i ciepła aura utrzyma się również wieczorem. Z kolei barometry w regionie notują stabilne 1021 hektopaskali. Wygląda na to, że do końca tygodnia pogoda nie przyniesie nam już żadnych gwałtownych zmian.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

0: Mateusz Bartoszek, witam i zapraszam na sport. Na początek tenis. Maja Chwalińska w głównej drabince Rolanda Garrosa. Młoda Polka w finale kwalifikacji pokonała po zaciętym boju 7-6, 7-5 Holenderkę Susan Lammens i po raz pierwszy w karierze zagra we French Open. Tym samym w turnieju w Paryżu w grze pojedynczej będziemy mogli podziwiać aż 6 Polaków. Oprócz Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa wystąpią Iga Świątek, Magda Linet, Magda Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Przechodzimy do piłki ręcznej. Jutro poznamy mistrzynię Orlen Superligi Kobiet. PGE MKS Elbląg Lublin zmierzy się na wyjeździe z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Gospodynie z Dolnego Śląska mają 2 punkty przewagi nad lubiniankami w tabeli rozgrywek krajowej elity. Tym samym PGE MKS Elbląg Lublin, by wyprzedzić Miedziowe, musi zwyciężyć w regulaminowym czasie gry.
1: Znamy wszystkie słabe i mocne strony, tak samo jak Zagłębie zna nasze słabe i mocne strony, ale my troszeczkę teraz inaczej wyglądamy niż w sezonie, no bo kilka dziewczyn nam wyleciało, więc może to być dla nas na plus pod takim kątem, że Zagłębie może nie do końca wiedzieć, czego się spodziewać po nas. My na pewno zostawimy serducho i zostawimy walkę w Lubinie, żeby przywieźć ten złoty medal tutaj, bo wszyscy tego chcą i naprawdę tego pragniemy i uważam, że jesteśmy w stanie.
0: Mówiła zawodniczka zespołu z Lublina Daria Szynkaruk. Mecz KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS Elbląg Lublin, piątek 22 maja o godzinie 20.30. Na koniec sport akademicki. Dzisiaj ruszyły akademickie mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. W tym roku impreza organizowana jest na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Dzisiaj odbywa się weryfikacja zawodników i odprawa techniczna, a już jutro rozpocznie się rywalizacja o medale. Szczegółowy program startów można znaleźć na Facebooku AMP w lekkiej atletyce. Zawody potrwają do niedzieli, a wstęp jest bezpłatny.
2: Najwięcej roka w mieście.

0: Promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście!

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!

Do ostatniej nutki She's Lost Control, Joy Division. Pamiętam i chyba zawsze będę pamiętał tę scenę z filmu Control o historii Jana Curtisa i Joy Division, gdy zaczyna się ta piosenka i chwilę wcześniej jest scena z ołówkiem. Kto widział, ten wie, kto nie, to nie będę więcej opowiadał, żeby nie spoilerować. Ale sam motyw początku i zgrania muzyki z obrazem przy początku tego nagrania, przy początku She's Lost Control, rewelacyjny. I sam film zresztą też. Chyba czas obejrzeć go po raz kolejny, może w najbliższy weekend. Tymczasem nagranie, które ukazało się przed poprzednim weekendem, to właściwie nie jest do końca, tak jak mówiłem, dziś sporo remiksów, a nie tylko nowości. Nagranie, które zostało zremiksowane i wydane przed poprzednim weekendem, w ubiegły piątek, Lies, od grupy Darkways, ale tym razem zremiksowane przez The Spoiled.

trzykrotnie Dark Ways. To ostatnie nagranie to była kompozycja Fading Time w remiksie Antipol. No i Antipol wydali nowy singiel w ostatni piątek. To jest zapowiedź płyty, która ma mieć premierę 19 czerwca. A więc jeszcze zdążymy zaprezentować utwory z niej tuż przed końcem tego sezonu Centrum w Mroku, no bo jak zwykle wraz z końcem czerwca kończy się ta taka zwyczajowa ramówka Radia Centrum i z audycją, mam nadzieję, powrócimy od początku października. No ale zanim październik, to jeszcze czerwiec, a wcześniej jeszcze maj. No i w maju ukazał się ten nowy singiel, dokładnie 15 maja nowy singiel Antipol, nazywa się Washed Away. Ten singiel przed nami, a potem jeszcze raz Antipol, tym razem będzie w nagraniu Passing Time.

Antipol plus Paris Alexander i Passing Time. Tak się dziwnie złożyło, że tutaj Paryż, a za chwilę Rzym. No może nie do końca Rzym, po prostu Rome, czyli pseudonim sceniczny Jeroma Reutera, który jest artystą, no nie z Rzymu, tylko z Luksemburga, a aktualnie zakończył swoją pracę po Stanach Zjednoczonych, po Ameryce Północnej właściwie. Dwa dni temu ostatni koncert, mega zadowolony z tej trasy koncertowej, ale Jerome to jest człowiek, który chyba odnajduje się w trasie, w podróży, w koncertach i to pamiętajmy i zawsze szanujmy to, że człowiek, który nie boi się jeździć teraz do Kijowa czy Lwowa i tam grać koncerty. Plus też wspiera swoją twórczością i tym, o czym pisze piosenki, wspiera naszych wschodnich sąsiadów. Tym razem Jerome jednak nie o aktualnych wydarzeniach, ale o tym, co wydarzyło się kilka tysięcy, no nie wiem, ze 2000 lat temu mniej więcej, tak, oblężenie Alesji przez Rzymian. Znowu ten Rzym się tutaj pojawia. A więc Alesja, a potem Swords to Rust, Hearts to Dust, dwukrotnie Rom.

us generosity. This our land of the free, we shall win.

Jak już za sprawą Rome znaleźliśmy się w dawnych czasach, kiedy bardziej miecze niż sztuczna inteligencja dominowały na świecie, to może pozostaniemy w takich klimatach trochę starszych, może nawet będą odrobinę, powiedzmy, folkowe. Ale nie takie folkowe radosne, tylko bardziej takie kły, wikingowie i zbroje, i miecze, i nieszczęście. Skald. Oni będą główną gwiazdą niedzieli na tegorocznym Castle Party. Przed kilkoma tygodniami jedno nagranie udało się zaprezentować, a dwa cały czas czekały w kolejce. No i to był ten dobry moment, to jest ten dobry moment, aby teraz pojawiły się te dwie kompozycje. Trolla Kallamik, a potem Manir Lithur. Pardon my, islandzki. Okej, albo norweski. Skald dwukrotnie przed nami.

No to teraz będzie troszkę ostrzej. Podobne klimaty, no może w miarę podobne. W drugim nagraniu pojawi się żeński wokal i z tego co pamiętam, to mi opowiadano, ja wtedy jeszcze byłem za małym łebkiem, żeby chyba słuchać tak mocnej metalowej muzyki, chociaż chyba, no nie, wtedy jeszcze takiej mocnej metalowej to aż nie słuchałem, dopiero rok czy dwa później. Ale nie miałem też takiego szerokiego spojrzenia na historię muzyki, tej nawet, nie mówię całej, ale tej bardziej metalowej. Ale że nowością na płycie Gothic grupy Paradise Lost były kobiece wokale, że wtedy w metalu to się takich delikatnych kobiecych wokali nie wplatało tego się w muzykę, w utwory. No a tutaj to się pojawiło i że ta płyta Gothic, drugi album Paradise Lost, że to był taki, no coś nowego. Może trochę gdzieś tam The Gathering takie miał klimaty, płyty Always i Almost a Dance, tak z pamięci sprzed 30 paru lat to mówię, ale chyba to były te płyty, jeśli chodzi o The Gathering. No i właśnie Gothic Paradise Lost. To była ich druga płyta. Ich pierwszy krążek ukazał się rok wcześniej, to była płyta Lost Paradise. A potem po roku Shades of God, Icon i dopiero dwa lata przerwy do Draconian Times i potem co dwa lata One Second, Host i Believe in Nothing. No a potem jeszcze kilka ładnych i średnich albumów, ale pozostańmy przy płycie Gothic. Dlaczego dziś wspominam Gothic? No bo płyta miała swoją reedycję. W ubiegły piątek ukazała się reedycja na 35-lecie wydania tego albumu. Chyba nigdy nic z Gothic nie graliśmy w Centrum Mroku, a już za samą nazwę Gothic powinniśmy prezentować czasem ten album. A więc Paradise Lost, Falling Forever i The Painless w wersjach z reedycji na 35. rocznicę wydania płyty Gothic.

Kiedyś Nick Holmes to miał głos, potrafił zagrawlować, ale mówiąc serio, to i teraz też potrafi. I na koncertach, i na tych ostatnich płytach. A miał przecież taki okres, kiedy ubierał się jak młody deskorolkowiec, przynajmniej takim pamiętam go z Metal Manii. I kiedy był króciutko ostrzyżony i nie dlatego, że musiał, bo teraz to już wiele osób z nas musi, ale po prostu taką fryzurę miał na początku lat 2000. Z okresu mniej więcej płyty, to było chodzić po Host, a może po Believe in Nothing, może już nawet bardziej po Believe in Nothing. Paradise Lost za nami, trochę kolejność się odwróciła, ale czat, energia pozostały. Teraz też jeszcze jedno nagranie takie z mocniejszym i wokalem, i tekstem, i muzyką, ale utwór, do którego bardzo lubię wracać, jak dla mnie taki pełen pozytywnej energii.

No ogień, jak nie, jak tak. I nie tylko dlatego, że w tytule jest The Pentagram Burns, więc są te płomienie, ale muzycznie, wokalnie, tekstowo po prostu ogień. The Pentagram Burns i Satyricon z Norwegii. Przenosimy się do Szwajcarii. Rzadko mam okazję i to nie będzie Samael, chociaż Samael też by tu ładnie nam podpasował, ale nie, to nie będzie Xy i Worfa, więc Samael to będzie Last Leaf Down. Oni sami się bardzo ładnie określają jako Shoegaze from the Woods, czyli Shoegaze z lasu. Taki bliższy natury shoegaze. No, ze Szwajcarii, z lasu, brzmi całkiem nieźle. A poważnie, brzmi naprawdę bardzo dobrze ta muzyka. Słuchaliśmy ich kilku płyt przed, nie wiem, rokiem, może dwoma laty, a może rokiem bardziej, przy okazji wydania ich ostatniego albumu, bo oni tam mieli przerwę ośmioletnią i w końcu wydali po tych 8 latach kolejny swój album i chyba z tej okazji sięgnęliśmy i do tej najnowszej płyty, i do tych starszych. I dziś tak dla przypomnienia Last Leaf Down w dwóch nagraniach.

Last Leaf Down z Szwajcarii. Dla mnie to takie bardziej, no nie wiem, progresywne niż shoegaze'owe. No ale może się nie znam. Oni chyba lepiej wiedzą, jaką muzykę chcą przynajmniej grać. Shoegaze from the woods, shoegaze z lasu. Może tak. Dla mnie bardziej taka rozmarzona, progresywna muzyka. Ale czasami coś mi się udaje muzycznie dobrze rozpoznać. Pamiętam, tak było z IMX-em, gdy nie byłem pewien, czy IMX pasuje do Centrum Mroku, ale zacząłem go grać, a potem się okazało, że jest stempel pasowania, bo został zaproszony na festiwal Castle Party. No jak ktoś gra na Castle Party, to może być na centrum, w Centrum Mroku. Tu taka mała gwiazdka, Sweet Noise niekoniecznie. A grali kiedyś jako jedna z głównych gwiazd na Castle Party. I mam teraz taką drugą, malutką radość, że Mayflower Madame, których graliśmy kilka miesięcy temu tutaj w Centrum Mroku, zostali też powołani do line-upu zestawu artystów na tegoroczną edycję. Oni grają tego dnia, powiedzmy, zerowego tak naprawdę, bo festiwal co do założenia był trzydniowy kiedyś, od piątku do niedzieli, a ten czwartkowy dzień to jest taki trochę rozbiegowy. Działa wtedy ta scena w parku, nie na zamku, a ta jeszcze mniejsza scena parkowa. No i tam główną gwiazdą będzie Mercyful Nuns, ale także Mayflower Madame wtedy zagrają na scenie na Castle Party. W tym roku to będzie 16 lipca. U nas Mayflower Madame w dwóch nagraniach.

Chyba najładniejsze nagranie od Mayflower, Madame, Queen of the Underworld. Moby nieczęsto pojawia się u nas na antenie w Centrum Mroku, bo w radiu to tak, ale w Centrum Mroku niekoniecznie, choć bardzo go lubię i jeszcze bardziej szanuję. Jest wiele powodów, oczywiście tych muzycznych, bo to świetne utwory wychodzą z sygnowane jego pseudonimem artystycznym, czyli powiedzmy marką Moby, ale lubię go także za poglądy i kilka rzeczy takich się nazbierało, że już nie mogłem dłużej czekać i nie zaprezentować trzech utworów Mobiego. Każdy może za jakąś inną, drobną rzecz. Ostatnio Moby wrzucił taki krótki filmik, jak mówi o tym, co sądzi, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i że to są dark, dark times, takie mroczne, mroczne czasy. I to mroczne to nie jest niestety komplement, jaki ktoś mógł powiedzieć pod kątem tej audycji. To bardziej smutek i żal, rozczarowanie tym, co obecnie dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Drugi powód jest taki, że bardzo szanuję wybory życiowe Mobiego, jeśli chodzi o to, jak traktuje zwierzęta. Chciałbym tak silnie jak on i tak wyraziście postępować. I świetną ma bluzę z kapturem, kto nie widział, z logotypem w takim pomarańczowo-białym, okrągłym. Proszę sobie gdzieś tam znaleźć i zobaczyć. I rzecz, która mnie chyba najbardziej ostatnio też tak ujęła, trochę rozbawiła, ale trochę pokazała taki fantastyczny dystans Mobiego do samego siebie i do show biznesu. Był taki filmik przez niego wrzucony, zmiksowane ujęcia z dwóch dni, wieczór jednego dnia i ranek następnego. No i ten wieczór jednego dnia to jest pełna sala koncertowa, oczywiście taka w mroku błyskające światła, niebieska poświata na scenie, Moby z gitarą, rządzący tłumem, koncertem, po prostu mistrz ceremonii w takim radosnym szale odstawiania show. A te ujęcia z koncertu przetykane są ujęciami z następnego dnia, z poranka, kiedy Moby w swoim domu wyciera kurze, zmywa naczynia, zamiata schody. I to fantastyczne, że ma takie podejście do siebie z takim trochę dystansem i pokazaniem, że no jednego dnia faktycznie te emocje muszą też w nim buzować podczas koncertu dla tylu osób i tak ekspresyjnej jakby prezencji scenicznej, a następnego dnia cichutko w domu sobie zamiata, sprząta jako taki zwykły człowiek, chociaż dom może trochę większy i ładniejszy niż zwykły człowiek w Stanach posiada. Więc trzy nagrania Mobiego za każdą rzecz, za którą go lubię, przynajmniej z tych wymienionych pewnie znalazłoby się więcej, ale z tych trzech to za każde jedno nagranie. A i muzycznie będą, myślę, pasowały do Centrum w Mroku.

This was never meant for us. This was never meant for us.

trzykrotnie Moby, choć pewnie powodów, żeby prezentować jego twórczość byłoby znacznie więcej, choćby tegoroczny zbliżający się koncert Moby'ego w Polsce. Przed nami jeszcze dwoje artystów, może tak będzie lepiej powiedzieć. Zaczniemy od duetu No Man, bo chyba i muzycznie, i takim klimatem będą bardzo ładnie pasować do Moby'ego, ale także i pewnym takim przesłaniem, takim pewnego takiego ludzkiego ciepła, tego, że warto być dobrym i że w życiu ważne są pewne drobne uczynki. My Revenge on Seattle i No Man.

Tim Bones i Steven Wilson duet No Man za nami, a na zakończenie grupa The Sundays. Kilka dni temu w lubelskim, jednym z lubelskich centrów handlowych, w sklepie z odzieżą, nagle usłyszałem z głośników muzykę, która bardzo ładnie brzmiała. Nie znałem tego utworu, tak myślę, to może być The Sundays, ale nie jestem pewien. No i sprawdziłem, tak, to było właśnie The Sundays. I taka myśl się pojawiła w mojej głowie, czy gdybym był artystą takim jak muzycy z grupy The Sundays i wiedziałbym, że po 30 kilku latach od największej chyba ich kariery, bo to gdzieś pewnie były lata 90, początek, może połowa, czy chciałbym, że moja muzyka była grana w centrach handlowych? Czy to by mnie cieszyło, że jeszcze po tylu latach gdzieś można usłyszeć moją muzykę? Czy bardziej uznałbym, że to jest tak jak muzyka do wind, trochę taki wypełniacz ciszy i budowanie ładnego, przyjemnego nastroju, żeby ludzie więcej wydali pieniędzy? No nie wiem, ale muzyka sama sobie broni się znakomicie. I dziś na zakończenie The Sundays. Mówiłem o tym, że grupa Last Leaf Down ma taki slogan reklamowy swój, że to jest Shoegaze z lasu. To o The Sundays można było powiedzieć, to nie mój pomysł, to słyszałem, że to jest gdzieś w połowie drogi między The Smiths a Cocteau Twins. I chyba bardzo trafne określenie. Dziękuję bardzo. Kuba Czerniak, to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień.

Z centrum w mroku na koniec wyjrzało słońce, a minęła godzina 22. W międzyczasie otwieramy szeroko okno. Jest już druga połowa maja. Rozpoczynamy centrum rozprzestrzeniania muzyki. Krzysiek Nowak, do 23:00 zapraszam szeroko.

Mon amour, ça va, tak po francusku. Oczywiście kolejna odsłona, fantastyczna kolejna odsłona albumu zapowiadanego przez formację Dead Can Dance i taki wielki ukłon w stronę Matki Ziemi, a właściwie prawdziwe wyznanie miłości wobec niej. Brendan Perry w roli głównej po raz kolejny.

Glass Minds, ostatni album w wersji takiej poszerzonej, to są trzy płyty i trzy wersje tego samego materiału, a w tej trzeciej wersji, kto by pomyślał, Bocca remiksuje Archive i to jest, myślę, że wiadomość wieczoru. Tak, Patterns zabrzmiał odrobinę inaczej i dzięki temu miksowi faktycznie bardziej żwawo. Taki jeden fragment z małym powrotem do ich, moim zdaniem, już wybitnej płyty, ale powrotów jeszcze przez chwilę będzie kilka. Mianowicie Peter Gabriel jeszcze 2 tygodnie temu dał nam swój, jak to zwykle bywa, jasny miks jasnej strony Księżyca ze swoim nowym nagraniem. Rzadko sięgamy po tę drugą, ale dzisiaj myślę, że warto, bo ona też jest odrobinę inna. One Stand Down, tak się nazywa ten fragment, który chyba zapowiada się jednym z najpiękniejszych na całym albumie.

Call It In, nowy singiel zapowiadający nadchodzący album grupy Editors. I to ma być po 4 latach milczenia całkiem przyzwoity materiał. Miejmy nadzieję, że zwieńczony również dobrym koncertem w przyszłym roku w Stodole, podobno w lutym. To się szykujmy. A my wracamy w Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki do ubiegłotygodniowej odsłuchiwanej płyty zespołu Bridget Calls Me Baby. Jeszcze ciągle wykopuję tam fantastyczne nowe nagrania.

0: Bridget Calls Me Baby. Fantastyczna muzyka, nawiązująca zdecydowanie do The Smiths, ale nie tylko. Drugi ich album, nie powiem, że lepszy od pierwszego, ale naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Patrzę na zegar, bo powinniśmy powoli już skłaniać się do płyty 40-latki, ale przesuniemy to jeszcze o 10 minut. Powrócili po 16 bodajże latach. Była taka kanadyjska grupa, która miejscami rozrastała się do składu prawie 20-osobowego. Broken Social Scene. Mają całkiem nowy album i jest tam przynajmniej jedno fantastyczne nagranie.
1: Go for it, I'm into it.

Kolejny powrót to grupa, która się nazywa Block Party. Nowe nagranie zwiastujące nowy album Coming On Strong. Centrum rozprzestrzeniania muzyki sięgamy po artystę, który będzie nam przez najbliższe 15 minut towarzyszyć. Ale w sposób taki trochę nieoczywisty. Jest nowa płyta basisty Red Hot Chili Peppers i no, po 14 latach to jego drugie wydawnictwo zupełnie solowe i przypominające trochę te jego namiętności do jazzu z tamtych lat. Album nazywa się Honora, podobno jest dedykowany jego teściowej, która również widnieje na okładce tego albumu. Jest tu wielu gości, pojawia się m.in. Tom York, pojawia się Warren Ellis na altówce bądź też wiolonczelli. Pojawia się również Nick Cave w jednym nagraniu. I Nick Cave właśnie jest tym bohaterem, który za chwilę jeszcze nam powróci. Na razie Flea, bo mowa o basiście Red Hotów, zaprosił do jednego ze swoich nagrań właśnie Nicka Cave'a. Nick Cave śpiewa tutaj kompozycję, no, z lat 60. nazywa się Wichita Lineman.

Oj, pięknie to zabrzmiało. Jest to kompozycja naprawdę sprzed wielu, wielu lat, nie powiedzieć z innej epoki. W 1968 roku zaśpiewał ją Glen Campbell i to jest to najbardziej popularna wersja, a autorem jest Jimmy Webb, który napisał, człowiek z Nashville, człowiek związany głównie z muzyką country, napisał takich utworów naprawdę sporo. I co się okazuje, Flea sięgnął po kompozycję właśnie tego autora po wielu, wielu latach i nie wiem, czy nie zupełnie przypadkowo poprosił Nicka Cave'a o zaśpiewanie, dlatego że Nick Cave również sięgał po Jimmy'ego Webba na swoich albumach. I to było gdzieś w połowie lat 80. Był piękny rok 86, kiedy Nick Cave nagrał dwa albumy. Jeden z coverami, i to było w sierpniu, i jeden zupełnie nowym materiałem, to się nazywało The Funeral My Trial, to był listopad. I tak pomyślałem przy okazji właśnie śpiewającego Cave'a, Cave'a śpiewającego Jimmy'ego Webba, że koniecznie trzeba wrócić do tego, jak on zaśpiewał By the Time I Get to Phoenix. To jest kolejna kompozycja Jimmy'ego Webba, która nie tylko pojawiła się na tym albumie Cave'a. Ona się pojawiała również wielokrotnie gdzieś u zarania dziejów audycji Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, kiedy to namiętnie grałem ten utwór. I pomyślałem sobie, że koniecznie musimy dzisiaj wrócić do albumu Nicka Cave'a, chociaż 40 lat dokładnie mija w sierpniu, no ale w sierpniu nie będziemy mieli okazji sięgnąć po ten album. No to kiedy? Kiedy jak nie dzisiaj? Z 3-miesięcznym wyprzedzeniem pomyślałem sobie, niech śpiewa Nick Cave. To będą piosenki stare, ale naprawdę dzięki temu artyście one nabierają jeszcze innego blasku. A więc sięgamy. Kicking Against the Pricks, album wydany 40 lat temu, plus minus. I trzy kompozycje. Jimmy'ego Webba wspomniana, potem jeszcze All Tomorrow Parties z repertuaru The Velvet Underground i Johnny'ego Casha, The Singer. Nick Cave z zespołem The Bad Seeds.

Kicking Against the Pricks, album 40-letni z maleńkim przyspieszeniem, ale udało się. Udało się, zespół The Betsy, co obok niego, i to właściwie wszystko na dzisiaj. Jeszcze tylko na koniec Tori Amos ze swoim nowym albumem w przepięknej kompozycji. I chociaż może wyglądać na to, że to żart muzyczny, to jednak to wcale nie będzie do śmiechu. Dziękuję za dzisiaj. Krzysiek Nowak. Dobrej nocy.

0: tu pastelowe samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Nieważne już.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.